dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Raz, dwa, trzy.
4: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny Raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na sterze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny Raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
5: Mamy punktualnie godzinę 6, 9 września w kalendarzu i to jest piątek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
6: Niektóre szkoły na Mazowszu dziś zamknięte, to w związku z ostatnimi atakami uczniów. Nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm przyjął ustawę. W wiadomościach też pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu CPN. W niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły będą zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami. Wczoraj w Leszczydole Nowinach w gminie Wyszków 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, a także przedszkola na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Również Legionowski Ratusz poinformował, że dwie podstawówki, trójka i siódemka, zostały zamknięte w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z rzekomym internetowym wyzwaniem, które ma być związane z ostatnimi atakami w szkołach. Policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane.
7: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
6: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Mazowiecka kurator oświaty na dziś zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
8: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
6: Dziś ceny maksymalne paliw są nieco wyższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,80 zł, a oleju napędowego 7,82.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Drogowo nie ma jeszcze zbyt wielu kłopotów na ulicach. Ruch w Białymstoku mamy niewielki o tej porze i dobrze jedzie się przez miasto. Uczulam, by tradycyjnie uważać przy przejściach dla pieszych, tam najlepiej zdjąć nogę z gazu, dojeżdżając do skrzyżowań czy rond. Także do

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Przyszła zapowiadana zmiana pogody. Przede wszystkim będzie chłodniej. Już dziś za oknami w Białymstoku spodziewamy się do 12-13 stopni maksymalnie. To tak mniej więcej w okolicach godziny 13. Dzień początkowo będzie pochmurny i z możliwym deszczem, ale zacznie się zmieniać. I przed nami piątek, także z rozpogodzeniami i słońcem, zwłaszcza w drugiej połowie dnia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej przypomnijmy sobie kilka rzeczy, na przykład wielką literaturę oraz sztukę pisania listów.
3: Także po szóstej z okazji piątku zaczniemy zbierać nietypowe rady na weekend, na przykład bądź grzeczny. No, a kto tak mówi? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Pet Shop Boys, 4 po 6.

0: Men at Work, tak was budzi Radio Złote Przeboje na dzień dobry 9 października, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piąto longo, 6:11 na zegarach, a my sprawdzamy o tej wczesnej porze, co tam w kalendarzu.
1: 46 lat temu Czesław Miłosz został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. 9 października obchodzimy również Dzień Poczty i Pisania Listów.
0: Gdzie mi tutaj
2: No i pamiętajcie, że listonosz zawsze puka dwa razy.
3: Tak. A wy nadal kultywujecie epistolografię. Bardzo przepraszamy za wyrażenie. Łapcie telefony i zadzwońcie pod numer 22 44 i 30. No i po prostu opowiedzcie, czy zdarza wam się jeszcze pisać listy. Czekamy, dajcie znać, a w Radiu Złote Przeboje Natalia Kukulska w biegu, czyli w takim samym stanie jak my. Jest 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry. We'll be right back.

0: Michael Field i Maggie Reilly w zgodnym, cudownym duecie. Pasują do siebie jak parówka i musztarda, jak frankfurterka i chrzan, proszę Państwa, jak kawa i mleko. Jest cudownie, jak ser i ketchup jeszcze trzeba dodać i mamy komplet. 19 minut po 6, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, jak sobota i niedziela, właśnie z myślą o weekendzie. Za chwilę będziemy te wibracje weekendowe przywoływać. Z lat 80. zagramy Alfa Vidi, z lat 90. Spice Girls, a wy bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raz, dwa, trzy.
5: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na sterze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: ze Spice Girls w piosence Stop. My też proponujemy: zatrzymaj się, przestań boksować z robotą i zacznij myśleć o przyjemnościach. A z okazji dnia pisania listów pytamy też od rana, czy wy ciągle taką sztukę znacie.
1: No, ciekawe.
0: 22 4 4 3 0. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, było pytanie o to, czy nadal piszę listy.
0: No.
2: Tak, uwielbiam pisać listy, zwłaszcza wiecznym piórem, więc to jest fantastyczny sposób na budowanie więzi. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, Ewa, serdecznie dziękujemy za ten znak, albo inaczej znaczek, że ktoś dalej jednak te listy pisze. 22 4 4 i 3 0 to jest numer dla tych, którzy chcieliby dorzucić od siebie jeszcze trochę tego właśnie porannego, piątkowego entuzjazmu. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry teraz leci Stevie Wonder, 6.32.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Zagęszcza się ruch na białostockich ulicach, zmiana jest zauważalna, ale na razie jeszcze nie powoduje to większych zatorów czy nawet korków w mieście. Służby nieustannie apelują o rozwagę za kierownicą, a do pieszych o to, by nosić odblaski. To ważne, zwłaszcza teraz jesienią, ale także zimą.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj piątek, piątaczek, piątunio, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i chcemy was zapytać od samego rana, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, no bo radę bądź grzeczny to już słyszeliśmy, prawda?
2: Na przykład,
3: jeśli chcesz iść na grzyby w sobotę rano, to połóż się spać przed 21.
4: Ja usłyszałem taką, nie planuj weekendu, weekend sam się zmarnuje.
1: No tak,
5: albo,
1: można też.
5: Albo posłuchajcie tego, odpoczywaj aktywnie, co jakiś czas przewracaj się na drugi bok. Fajnie, nie? A teraz kolej na was. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 22 44 30. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Czekamy, zapraszamy za najciekawszą radę. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: lat 80. Tak właśnie brzmi New Order w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątkowy poranek, 5 minut zostało do godziny 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niepokój wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, to wszystko po atakach na Mazowszu. Część szkół będzie dzisiaj zamknięta, a przy tych działających będą patrole policji. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: 9 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Więcej policyjnych patroli przy szkołach po serii niebezpiecznych zdarzeń na Mazowszu. Sejm za blokowaniem nielegalnych treści w internecie. W wiadomościach też kosmiczna zmiana warty. W kilku powiatach województwa mazowieckiego niektóre szkoły będą dzisiaj zamknięte. Między innymi w Pułtuskim, Wołomińskim, Ciechanowskim czy Legionowskim. To po serii ataków w placówkach. Ataku nożownika w Ostrołęce, zabójstwie woźnej niedaleko Wyszkowa i udaremnionym ataku w sierpcu. Przy szkołach w całej Polsce powinno się pojawić więcej patroli policji. Apeluje o to do MSWiA premier Donald Tusk. Wiem, że to trudne zadanie, ale już od pewnego czasu policja stara się przynajmniej raz dziennie patrolować okolice szkół, mówił premier.
16: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
15: Patrole policji i straży miejskiej pojawią się na pewno przy każdej szkole w Warszawie, zapewnił o tym stołeczny ratusz. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
17: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie

0: funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
1: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Po 237 dniach w kosmosie wrócili na Ziemię. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bezpiecznie wylądowała na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin prowadzili na orbicie eksperymenty naukowe. Tydzień temu na stację poleciała już kolejna ekipa astronautów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach w Szanghaju. W południe na wrocławianina czeka w drugiej rundzie Serb Nowak Djokovic, z którym Polak jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, tyle że w Pekinie, na kort wyjdzie Iga Świątek walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
4: Rusza poranny szczyt komunikacyjny i ruch zaczyna spowalniać w Białymstoku, na przykład na Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zwalnia też ulica Poleska i Jurowicka w kierunku Śródmieścia. Więcej aut pojawiło się na Piłsudskiego, Sienkiewicza i Brańskiego. Sporo samochodów na Mickiewicza. Noga z gazu.
2: Pogoda w Białymstoku.
4: 11 stopni jest teraz na białostockich termometrach i nie będzie zbyt wiele w ciągu dnia, bo do 12-13 stopni po godzinie 13. Czeka nas poranek z chmurami i jeszcze z przelotnym deszczem w regionie, ale po południu powinno się już poprawiać. Synoptycy wspominają o pogodnych chwilach. Wspominają także o słońcu. Jutro w naszym regionie chmur ma być więcej. Jutro będzie też więcej deszczu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Dzień dobry, po siódmej będziemy mieć dla was wiadomość wagi najwyższej, mianowicie jak uzupełnić braki na koncie. I to tuż po weekendzie.
6: Po siódmej też ekskluzywna oferta pracy niezwykle odpowiedzialnej, czyli pilny komunikat RCB. A w ogóle to mamy piątek, piąteczek, piątunio. Budzi was radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie siódmej, a to już wilki i urkę.

0: złote od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, albo jakby powiedzieli chłopcy z Backstreet Boys, złotą polską jesień, baby, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od Radia Złote Przeboje. Dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zupy dyniowe, na herbatki rozgrzewające, na wkład własny na wyjazd do ciepłych krajów. O. Też może być. Chcecie zagrać o tę kasę, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9:30 bawimy się w finale. I tak było ostatnio.
1: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. Poranna ekipa oszalała normalnie razem z Moniką. Ty też tak możesz. Bądź jak słuchaczka Monika z Wrocławia. Zagraj i wygraj 1000 złotych polskich w kilka chwil.
2: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl. No a kolejny finał zabawy Złote od Złotych już w poniedziałek, już po 9:00.
0: Złote od Złotych.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt Freud, Arnold Schwarzenegger, Ferdynand Porsche, a jeszcze kilku znanych Austriaków moglibyśmy wymienić, a wśród nich ci właśnie przyśpiewający przed chwilą Life is Life, zespół Opus, który budzi nas w piątek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
1: Jak jest piątek, to musi być dobry bit, dlatego London Beat już za chwilę w radiu Złote Przeboje, a później sięgniemy po dyskotekowy hit z czasów, w których na parkietach po prostu się szalało od rana, o nie, od nocy do rana, o tak. Fire i September. Bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Jaj, to już piątek, tak. O, coś przyszło.
1: Dostałeś SMS-a.
0: Kochani, no wygląda na to, że takie informacje od RCB to jeszcze nie dostaliśmy, no to uwaga.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do pracy.
0: O, ciekawe.
2: Między innymi do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej. Proponowane zarobki to nawet 12 tysięcy złotych brutto.
3: Trochę się napalamy my, poranni prowadzący, bo chyba się nadajemy. Po pierwsze swego czasu prowadziliśmy, nie wiem czy pamiętacie, radiowe Centrum Bezpieczeństwa, w skrócie RCB. A po drugie potrafimy odróżnić lubuskie od lubelskiego.
0: Brawo,
3: a teraz ostrzegamy, bo będzie jeden z fajniejszych przebojów do tańca z lat 80. Nogi mogą być niespokojne. Weekend idzie. Sandra gra w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: byście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten przebój Manamu na osi czasu. W 1991 roku w tym telewizyjnym muzycznym show pojawiają się przeboje, oj, przeróżne, z przeróżnych dekad, od Manamu do Modern Talking.
1: No i ten weekend właśnie zapraszamy was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do was z ekranu będzie wasz dobry znajomy, jeden z porannych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Polecamy też Facebook i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
4: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Muzyka i głos.

0: DeVitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Wolniej jedzie się aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na Poleskiej, Piłsudskiego, ulicy Lipowej i Sienkiewicza także spory ruch w Białymstoku. Ciaśniej zrobiło się na Brańskiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Tłoczy się na Skłodowskiej, Waszyngtona i Mickiewicza. To, co mogę polecić, to większą ostrożność za kierownicą, noga z gazu.
7: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: No piątek dzisiaj, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i przyjemności. No i pytamy was w związku z tym, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, oprócz czegoś w stylu bądź grzeczny i wyśpi się oczywiście. 22 4 4 3 0.
2: Niedzielna praca w porażkę się obraca.
3: Wczoraj do mnie zadzwonił szef z takim pytankiem. Mam dla ciebie super propozycję. Przyjdź w sobotę do pracy, odpoczniesz.
1: Jest to jakaś opcja. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 2244 i 3 0. Czekamy także mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą radę obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. Radzimy zaparzyć w sobotni lub niedzielny poranek. Taka rada nasza. 2244 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Głos Cyndi Lauper budzi nas w piątkowy poranek. 5 minut zostało do 8, a teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo mamy informację dosłownie sprzed chwili.
1: Tak, jest to informacja sprzed chwili, bo kolejny nastolatek został zatrzymany po internetowych groźbach wobec szkoły. Tym razem w Szczytnie. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Reklama.
8: 9 października mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Policyjna akcja o świcie w Szczytnie. Zatrzymano nastolatka podejrzanego o groźby w sieci. Nocny alarm na Lubelszczyźnie. Znów zawyły syreny. Za 3 godziny poznamy laureata pokojowego Nobla. Po godzinie 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Chłopak został przewieziony na komendę, trwa wyjaśnianie tej sprawy. Późnym wieczorem wpadł inny nastolatek, który prawdopodobnie jest autorem filmu z groźbami ataku na liceum w Przasnyszu. Nagranie miał wygenerować przy pomocy sztucznej inteligencji. Sąd rodzinny w Wyszkowie zdecyduje dziś z kolei o losach nożownika spod Wyszkowa. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły. W podstawówce we wsi Leszczydł Nowiny zabił wczoraj przed południem woźną i zranił nauczycielkę i dyrektora. To właśnie on i jedna z nauczycielek obezwładnili atakującego. Rodzice uczniów z niepokojem opowiadają o tym, co działo się w szkole.
10: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
11: Wiecie Państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
10: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
12: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
11: Ulga, że już są dzieci przy panu?
13: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
9: W tym tygodniu na Mazowszu były 2 ataki, oprócz Wyszkowa także w Ostrołęce, gdzie 19-latek rzucił się z nożem na 9 osób. Z kolei w sierpcu 17-latek planował atak, ale zatrzymała go policja. W związku z tymi wydarzeniami dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego część szkół jest zamknięta.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Obrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostają

0: tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Tradycyjnie Poleska Lipowa-Piłsudskiego, ulica Skłodowskiej oraz Klemensa Brańskiego i Mickiewicza w Białymstoku z dużą liczbą aut. Na Sienkiewicza od strony Wasilkowa także możecie na chwilę utknąć. Nogę z gazu trzeba zdjąć jadąc Aleją Piłsudskiego. Duży ruch na tysiąclecia państwa polskiego.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Gęste chmury nad Białymstokiem popadało i w dzień na wszelki wypadek jeszcze warto mieć parasol przy sobie. Choć po południu synoptycy zapowiadają, że niebo powinno się przejaśniać i jest szansa na słońce. Ale mamy zapowiadane też wcześniej ochłodzenie, bo spodziewamy się dziś do 12-13 stopni maksymalnie. Tyle ma być w stolicy Podlasia po godzinie 13. Teraz jest 11 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co będziemy robić po ósmej?
3: Będziemy grać w grę.
2: I to taką fajną, tak, muzyczną grę. Hitster.
3: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji. Dzień dobry wszystkim. W piątek, piąteczek, piątunio. 4 minuty po godzinie ósmej. A gramy wam Bad Boys Blue.

0: Aha, no to już piątek, kochani, 11 minut po godzinie 8. W ubiegły weekend, przypominamy, wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących, co tam tak se mruczy, tak się uśmiecha teraz, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak ów wspomniany prowadzący, są tam też inne gwiazdy, tak, prawie tak samo znane.
1: No tak, zatrzęsienie gwiazd. I te gwiazdy, słuchajcie, będą grać w grę w każdy weekend, oznaczać przeboje na osi czasu, no i wspominać wydarzenia z własnego życia związane z konkretnymi przebojami. W najbliższą niedzielę wieczorem w Hitsterze wystąpi m.in. Tomek Szczepanik z zespołu Pektus.
2: Cześć, z tej strony Tomek Szczepanik. Zapraszam was serdecznie do oglądania nowego formatu, nowego programu Hitster, opartego na grze planszowej, no ale przede wszystkim programu muzycznego. Będzie dużo wspomnień, tak, uśmiechu i dobrej muzyki. Zapraszam.
0: No. Tomek Szczepanik, Pektus, ale także Roxy Węgiel, Tatiana Okupnik, Sławomir wystąpią w ten weekend w Hitsterze oraz prowadzący z porannego programu Radia Złote Przeboje. No, dobra. A klimat tego nowego muzycznego show możecie zobaczyć i poczuć na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Bardzo mocno zapraszamy i gramy Beatlesów!

0: Studio 54 w Nowym Jorku, The Hacienda w Manchesterze, The Blitz Club w Londynie, Le Palace w Paryżu, nie wspominając już o klubach na Ibizie, Amnesia, Pasha i Space. Nie, żeby wasi prowadzący aż tak często bywali we wspomnianych, ale wspominamy te kluby, gdyż zagrała przed chwilą królowa dyskotek lat 80. Sissy Catch, no i wspomnienia odżyły.
1: Wspaniałe, tu radio złote przeboje. Na dzień dobry, wasi prowadzący do dyskontów zaglądają częściej, zwłaszcza, że dzisiaj piątek, no powiedzmy to sobie szczerze. Już za chwilę wręczymy poranną kawę naszego programu w zamian za udział w dyskusji dzisiejszej piątkowej, ale zagramy też genialne duety. Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz, David Bowie, Pat Metheny. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: Już jutro od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Już za chwilę wręczymy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, czyli nie ma co, nakręcamy się trochę na weekend. No i przez poranek cały pytaliśmy, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu. Czas na podsumowanie.
2: Żona mi poradziła, czym jutro poszedł do pracy, to spokojnie sobie posłucham Złotych Przebojów.
3: Moim zdaniem dobra rada jest taka. Ja ci radzę, rób jak chcesz.
4: Dziękujemy. Złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, za radę rób jak chcesz. Choć gdybyśmy my usłyszeli od naszych żon, to byśmy chyba jednak nie mieli odwagi. A w ogóle to odpocznijcie w weekend i to jest nasza rada. A po nim wrócimy z nowymi tematami i nagrodami.

0: Heart of Glass i grupa Blondie, a ta piosenka w pierwszej wersji nazywała się The Disco Song, gdyż ma zachęcać do zabawy i dlatego pojawiła się u nas w piątek w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Normalnie jak wasi prowadzący wychodzą na parkiet, to wygląda jakby zakładali Ministerstwo Niemądrych Kroków. Polecamy za 25:09.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek, za chwilę zespół Foreigner, jeden z ich najfajniejszych przebojów, a wcześniej wyjedziemy naszym złotym korkowozem na polskie ulice i podpowiemy wam, jak ominąć korki.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie,
12: bo Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
15: Wygenerowano z AI.

0: Wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Nieco luźniej już na białostockich ulicach, ale nadal warto być ostrożnym, bo są jeszcze miejsca, gdzie samochodów jest po prostu więcej. To wciąż na przykład ulica Poleska i Lipowa. Na Branickiego również jeszcze ruch jest wzmożony. Auta nadal zwalniają w rejonie ulic Świętojańskiej, Mickiewicza i Skłodowskiej. Bądźcie uważni.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: można się cieszyć, ale bez podskakiwania. To będzie, słuchajcie, zakaz rodem z niemieckiego stadionu.
1: Jak już mówiliśmy w wiadomościach Radia Złote Przeboje, drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a jej ruchy mogą powodować złe samopoczucie kibiców.
2: No to kiepsko, ale donosimy, że my mamy gorzej, kochani. Złe samopoczucie pojawia się na sam widok tego, jak nasi grają.
0: No już dobrze. Tableteczka pod język i Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. I będzie dobrze, kochani, będzie dobrze. Orły nasze, sokoły, herosy. Za 12.09.

0: Koszula z samego środka lat 80. w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piątkowy poranek za 5 minut 9. A teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo od wczoraj jeden temat w Polsce dominuje.
1: Ataki i próby ataków w szkołach to niezmiennie temat numer jeden ostatnich godzin. Są kolejne zatrzymania. Te najnowsze informacje już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz

0: jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Muzyka i głos AI.

0: Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest 9 października i to jest piątek. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Policja zatrzymała 10 osób rozsiewających dezinformacje o atakach w szkołach. Mocno wieje nad Bałtykiem i na północy kraju. Są żółte i pomarańczowe alerty. Jeden tor, jeden peron. Tak ma wyglądać nowe oznakowanie na kolei. 10 osób zatrzymanych w sprawie filmów w internecie, które informowały o planach ataków w szkołach, dowiadują się nasi reporterzy. To m.in. osoby z Pruszkowa, Otwocka, Krakowa i Szczytna, które wrzucały do sieci filmy rozsiewające dezinformacje, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
2: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują te tragedie do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
1: Jednocześnie do tej pory policja skontrolowała 11 tysięcy szkół i okolic szkół, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice.
2: W tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych informacji, które wskazywałyby na to, że istnieje jakiś rzekomy challenge, który ma spowodować masowe ataki w szkołach, więc to w tej chwili dementujemy, ponieważ nie potwierdzamy tego, nie znaleźliśmy żadnej wiarygodnej informacji na ten temat.
1: Wśród 10 zatrzymanych w ciągu ostatnich godzin są także 2 15-latkowie, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, którzy zamaskowani zapowiadali ataki w szkołach. Wczoraj w Leszczydole, Nowinach, w gminie Wyszków, 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Uwaga na silny wiatr. Mocno wieje dzisiaj na wybrzeżu i właściwie w całej północnej Polsce. Pomarańczowe alerty synoptyków obowiązują od Trójmiasta po Koszalin oraz na Mierzei Wiślanej. Żółte ostrzeżenia w Zachodniopomorskiem oraz Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Większość tych alertów obowiązuje do 15. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru. W tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
4: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie piłkarki zaczynają baraż o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze nigdy biało-czerwonym nie udało się wygrać. Pierwszy mecz dziś w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku. To ma być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza startować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norwek w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.

0: pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Zmianę pogody mamy od dzisiaj chłodniej, będzie też więcej chmur i popada deszcz. Na termometrach od 13 stopni w Warszawie, 14 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, do 15 stopni w Gdańsku. Weekend też chłodny i z deszczowymi chmurami.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, jak mówi stare, mądre przysłowie, dobry piątek na początek. Dzisiaj fajne wydają się nawet te najbardziej niezdrowe pomysły na weekend.
3: Ale my mamy lepszy o 9.30, zagrajcie o grę Hitster, gdyż z tą planszówką to nawet jesień nie będzie straszna. No jasne. Chcecie się z nami pobawić, zajrzyjcie szybciutko na stronę złoteprzeboje.pl, zapraszamy. Hitstera będziemy mieć dla was za niecałe pół godziny. 4 po 9.00.

0: pamiętacie Alizę? Ten przebój ma już 23 lata, obecnie Aliza już nie śpiewa, ale za to tańczy, a nawet prowadzi Akademię Tańca na Korsyce wspólnie ze swoim mężem, tancerzem, którego poznała Tańcu z Gwiazdami. Czyli to prawda, co mówią, że ten program do niejednej ciąży doprowadził, znaczy do niejednego małżeństwa chciałem powiedzieć.
1: No właśnie, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Cały tydzień już tam ciąży, proszę wybaczyć, jest piątek, jest nieźle. No a teraz zespół, który żeby wybrać swoją najpopularniejszą płytę musiał wziąć kredyt bankowy, dali radę, bo nie był to kredyt we frankach. Deep Blue Something i z tej najpopularniejszej płyty, najpopularniejsza piosenka, która nazywa się Breakfast at Tiffany's. Piękne, fajne, delikatne dźwięki, idealne na początek piątku. Jeszcze kilka godzin, będzie weekend.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Czyta lektor AI.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Reklama.

0: Triada w radiu Złote Przeboje.
1: Mamy dla was nową, copiątkową zabawę, w której możecie zgarnąć planszową grę Hitster, ale najpierw trzeba się zgłosić do nas na złoteprzeboje.pl i tak też uczynił słuchacz Tomasz z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
3: Tomaszu, drogi, już teraz mamy dla ciebie po prostu za to, że się słyszymy kubek radia Złote Przeboje w idealnych kolorach i o idealnej pojemności. W prezencie mamy go dla ciebie. Ale za chwilę staniesz przed szansą wygrania gry Hitster, a zadanie mamy dla ciebie, no nie ukrywajmy, bardzo proste.
1: Tak, zagramy ci dwa krótkie fragmenty Złotych Przebojów, a ty po prostu, twoje zadanie to powiedzieć, która z tych piosenek, uwaga, powstała w latach 90. Czy to jest jasne?
2: Okej, dobra.
1: No to lecimy w takim razie, jeżeli wszystko jest jasne, to uwaga. Pierwszy Złoty Przebój.
4: Paro statkiem piękny rejs. Statkiem
3: przyjemne dźwięki, przyjemne. A teraz drugi utwór, uważaj.
1: No i teraz pytanie już oficjalnie. Która z tych piosenek, który z tych przebojów powstał w latach 90?
2: Drugi.
3: Drugi, Britney Spears, księżniczka popu.
1: Sprawdźmy.
3: Odkrzyknięta.
0: Gratulacje. Nagroda główna leci do ciebie.
3: No i Tomaszu z Wrocławia, wygrywasz grę Hitster i brawo, brawo dla ciebie.
1: Brawo.
3: I dorzucamy oczywiście wspomniany kubek radia Złote Przeboje o idealnej kawowej pojemności. Gratulujemy.
2: Super, fajnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo.
1: Miłego grania w Hitstera przez cały weekend. Britney Spears, Baby One More Time, 1998. Cały czas możecie zgłosić się do naszej zabawy, do Hitsteriady na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejna gra planszowa. Do zgarnięcia za tydzień o 9.30.
0: Hitsteriada w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: I want to break free, czyli chcę się uwolnić. No jest szansa, kochani, jest szansa. To taki hymn nasz, piątkowy, poranny, grupa Queen w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I my się w tej chwili uwalniamy.
1: Chcę się uwolnić, to nic nie, to mało powiedziane. Chcę się wyrwać w stronę weekendu razem z Futryną. Z tak futryną. My zawsze czynimy w piątek o tej porze. Już bardzo dziękujemy, kończymy program poranny. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr
0: bardzo.
1: Jachim, dzięki. Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A teraz będzie z wami Gosia Kościelnia.
2: I już nawet jestem, elektrony swobodne opuszczają studio, a ja zostaję z własnej woli, nieprzymuszonej, teraz Lighthouse Family.

Za 5 minut będzie godzina 10, a o 10 oczywiście najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Zapraszamy, posłuchajmy ich razem.

0: Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Raz, dwa, trzy.
7: Nie licz. I tak trudno zliczyć. Bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością. Twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
8: Reklama.
9: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
10: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczek, zapraszam. Mundurowi skontrolowali 11 tysięcy szkół, pojawili się także na terenie podlaskich placówek. Jak przekazał Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby, których zachowanie może być niebezpieczne. O kontrolę apelował premier Donald Tusk po ostatnich atakach nożowników w szkołach.
13: Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
12: I na razie w kraju policja zatrzymała 10 osób w sprawie filmów w internecie, które zapowiadały tak zwany krwawy piątek i rozsiewały dezinformacje. Policjanci dbają też o bezpieczeństwo na drogach. Mundurowi z białostockiej drogówki skontrolowali zachowanie 180 kierowców w rejonie skrzyżowań i pasów w Białymstoku. Zatrzymali m.in. pijanego kierowcę, który wyprzedzał na pasach, oraz osobę poszukiwaną, która prowadziła auto bez prawa jazdy. Z samochodu przesiadamy się do pociągu, bo na tory wróciła Alicja. To popularna nazwa składu, który rok temu miał wypadek na trasie Sokółka - Kuźnica Białostocka. Po remoncie za 2 miliony złotych znowu wozi pasażerów.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
12: Gęsto chmur nad Białymstokiem i tak będzie jeszcze przez jakiś czas, ale po południu niebo powinno się rozpogadzać w naszym regionie. Synoptycy wspominają o rozpogodzeniach, również o słońcu. Ale tak jak zapowiadali, jest i będzie chłodniej. Dziś na termometrach w Białymstoku zobaczymy mniej więcej niż do 12, może 13 stopni. To w okolicach godziny 13. W kolejnych dniach nadal chłodno i może popadać.
11: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
10: Piątkowe przedpołudnie, jak ja lubię to mówić co tydzień. 2 minuty po godzinie 10:00, Gosia Kościelniak i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie wypełnione największymi przebojami lat 80. i 90.

0: Robota nie zając.
1: Mamy piątek, mamy październik, przed nami weekend. Bardzo miłe okoliczności. Kto w pracy słucha Radia Złote Przeboje i niech czuje się teraz pozdrowiony. Pracujemy przy naszej ulubionej muzyce, największych przebojach lat 80. i 90. A propozycję na dziś mam taką, w związku z tym, że robota nie zając, to opisz swoją pracę w 5 słowach. Moja praca w 5 słowach. Ja też się nad tym zastanowię. Kreatywność w piątek? Oczywiście. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. 22443 to jest nasz numer telefonu. 22443. Może napisać mail robota@złoteprzeboje.pl. A jak chcecie zobaczyć, jak ja się cieszę bardzo z tego dzbanka filtrującego, który trzymam w dłoniach, no to widać go na przykład, mnie zresztą też, na naszym Instagramie.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 4.

wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.

0: obracał się, obracał od najmłodszych lat. Obracał się w świecie show biznesu. A dzięki komu? Dzięki mamie, która pracowała jako agentka teatralna. W związku z tym mały chłopiec, który nazywał się Phil Collins, regularnie pojawiał się i na scenie teatralnej, i na ekranie. No i potem 13-letni Phil Collins wystąpił jako statysta w A Hard Day's Night, czyli w filmie Beatlesów z roku 1964 roku, grając nastoletniego fana, który oglądał występ zespołu. Jego scenka, w której oglądał utwór You Can Do That, została ostatecznie wycięta z kinowej wersji, niestety. Materiał z jego udziałem się zachował dzięki nagraniom z The Ed Sullivan Show, a sam Phil Collins zobaczył siebie na ekranie dopiero w 1996 roku podczas pracy nad dokumentem rocznicowym. A teraz zaśpiewa.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Neonet, Neonet.
6: To korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Media Expert, taniej masz.
18: Reklama.
19: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się opisać naszą pracę w 5 słowach dzisiaj. A jak się okazuje, to nie jest takie łatwe, bo się ta miłość do pracy w 5 rzadko mieści, albo tej miłości na 5 nie wystarcza.
2: Moja praca w 5 słowach wyglądałaby tak. Kreatywność, uśmiech, szycie, siedzenie i powrót do domu. Tego jestem bardzo zadowolona. Lubię swoją pracę.
3: Odpowiem swoją pracę w 4 słowach. Lubię to, co robię. Pozdrowienia dla Radia Złote Przeboje.
4: Witam Radio Złote Przeboje. Moja robota to nie głupota, a moje życie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam Was mocno, a moja praca w 5 słowach? No, byłoby na przykład tak. Kocham słowo i muzykę. Hej! Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Albo robota@złoteprzeboje.pl można napisać. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do 12:00.

0: Przepiękna piosenka o Warszawie, taka Warszawa i Beata Kozidrak, Przebój z 98 roku. W Radiu Złote Przeboje już za 5 minut, dokładnie o 11:00, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do naszej rozmowy w cyklu Robota nie zając i oczywiście największych przebojów lat 80-tych, 90-tych.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tygodni.

0: reklama.
1: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Białegostoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. O zgłaszanie służbom wszelkich niepokojących sygnałów w związku z atakami w szkołach do uczniów i ich rodziców apelują służby. Na razie, jak przekazał Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, w całym naszym województwie policjanci kontrolują tereny wokół szkół, a za zgodą dyrektorów wchodzą do placówek. To w trosce o bezpieczeństwo. O ostrożność apelują tymczasem synoptycy, bo dla północnej części Podlasia jest alert przed silnym i porywistym wiatrem. Dla Białegostoku co prawda nie ma ostrzeżeń, ale także w naszym mieście momentami silniejsze podmuchy mogą być odczuwalne. Tymczasem kierowcy, a dokładniej ich portfele, odczuwają ulgę, bo za nami już prawie pierwszy tydzień, w którym wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest potrzebny, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert z biura Reflex.
4: Poziom ceny jest wysoki z tego względu, że w dalszym ciągu sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od normalizacji.
3: I dziś za litr benzyny także w Białymstoku płacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej 7,82.
2: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Białymstoku.
3: Tak jak obiecali synoptycy, niebo zaczęło się rozpogadzać i możemy cieszyć się momentami słońcem. Ale zgodnie z zapowiedzią jest też i będzie chłodniej niż na przykład wczoraj. W pogodowym planie na dziś jest do 12, może maksymalnie 13 stopni w Białymstoku. To w okolicach godziny 13. W kolejnych dniach będzie podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę. Ale dodatkowo może przydać się parasol.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11, piątkowe przedpołudnie, Gosia Kościelniak. Zapraszam, największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla nas. Mam nadzieję, że przy nich, tak jak mnie i wam, dobrze płynie dzień.
5: Radio Złote Przeboje.
1: A ponieważ robota nie zając, to dzisiaj sobie gawędzimy pomiędzy naszą ukochaną muzyką o tym, czy można i jak opisać naszą pracę w 5 słowach. Dzisiaj piątek, 5 słów. Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Do godziny 12 sobie gawędzimy, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo.

właśnie podczas pracy nad tym utworem, który przed nami, swój studyjny debiut zaliczyła Kaja. Wówczas nastoletnia, śpiewała w chórkach. Zaraz będzie można się przysłuchać jej pierwszemu nagraniu w życiu. Piosenka zachwyciła słuchaczy, stała się jednym z największych przebojów końca ostatniej dekady. PRL, no bo wtedy my, Polacy, marzyliśmy o zmianie i chętnie wyśpiewywaliśmy słowa o wolności, o miłości, o buncie, dając upust nagromadzonym przez lata emocjom. I zadowolony z efektu końcowego był sam twórca piosenki, Tomasz Lipiński. No, spotkali się nieraz z problemami z cenzurą. Takie czasy dorastające w latach 80. pokolenie buntowników. Radio Złote Przyboje i Tilt.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik. Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
19: Neonet, Neonet.
20: To korzyści pełen sklep.
19: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
21: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
19: Neonet.
22: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się dzisiaj opisać pracę swoją w 5 słowach. Mail z Wrocławia. W 5 słowach mam określić swoją pracę. Życzliwa, zgrana ekipa pozytywnych ludzi. I niech tak zostanie do mojej emerytury. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, u mnie to wygląda tak. Siatki szambonierka, każdy chętnie zerka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Michał z Lublina.
3: Mój opis moich dwóch prac będzie taki. Służę, uczę, rozwijam. Jestem spełniona.
4: Witam, Andrzej z Trasy. Moją pracę w 5 słowach opisałbym tak. Oczy w koło głowy za kierownicą. Pozdrawiam.
1: 2244 i 3 zera. Albo mail robotamałpa.złoteprzyboje.pl. W 5 słowach opisz swoją pracę. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/.pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje nie widzą żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
21: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

I ten nieodłączny kapelusz Adelmo Fornaciari, no bo tak naprawdę nazywa się Zucchero. Jeden z niewielu włoskich muzyków, któremu udało się odnieść taki sukces za granicą. Wielokrotnie podkreślał, że lubi przyjeżdżać do Polski. Mówił, że czuje się tutaj świetnie, bardzo mu się podoba, ludzie są przyjaźni, słuchają jego muzyki. To jest dla niego ważne. Dodał też, że podoba mu się warszawska starówka, a przede wszystkim kobiety, które są bardzo słodkie. Dlaczego mnie ten komentarz nie dziwi? Dziewczyny, dla Zucchero jesteśmy słodkie. Radio Złote Przeboje, a teraz Everything But The Girl.

0: Faktycznie Bruce Springsteen tańczył w ciemnościach w roku 1984 do dziś. Właściwie za 5 minut będzie 12 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co robisz, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Alior Bank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15.

0: benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama.
2: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
3: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Białegostoku.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na początek intensywne działania policji w całym kraju po atakach w szkołach. Są też zatrzymania nastolatków za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków. Od rana mundurowi pojawili się także na terenie podlaskich placówek. Jak przekazał Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby, których zachowanie może być niebezpieczne. W samym Białymstoku o spokój i rozwagę zaapelował prezydent miasta. Nie powielajmy niesprawdzonych informacji, filmów i anonimowych wiadomości, mówi Tadeusz Truskolaski.
6: Być może stoją za tym jakieś obce służby. Chcą właśnie siać panikę. Toczy się na wielu frontach wojna hybrydowa.
5: Dlatego niepokojące sygnały należy zgłaszać służbom, a z dziećmi rozmawiać. Wsparciem służą również psycholodzy i pedagodzy szkolni. A jutro wsparciem dla kibiców będą dodatkowe autobusy na mecz Jagiellonia Górnik Zabrze. Dla tych, którzy będą go oglądać na trybunach przy Słonecznej, białostocka komunikacja miejska uruchamia linię J. Będzie dodatkowych 6 autobusów, które nie tylko zawiozą na stadion, ale też ułatwią powrót do domu.
4: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
5: Zgodnie z zapowiedzią jest i będzie chłodniej niż na przykład wczoraj. W pogodowym planie na dziś jest do 12, może 13 stopni. Tyle termometry za oknami w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 13. Nad głowami sporo chmur, ale synoptycy obiecują dziś również rozpogodzenia, zwłaszcza w drugiej połowie dnia jest szansa na całkiem sporo słońca. Z kolei jutro i pojutrze może przydać się parasol.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
7: Jakie świeżutkie, jakie piękne i nowe. Właśnie się rozpoczyna popołudnie piątkowe. Nawet nie wiedziałam, że się tak pięknie zrymuje. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje dla Was i Ricky Martin.

Ależ chrypka. Miała 6 lat, gdy poszła do cyrku, ale nie siedziała na widowni. Wręcz przeciwnie, to ją oglądano. Janet Biedermann, niemiecka piosenkarka znana właśnie z tego hitu Rock My Life, już jako 6-letnie dziecko dołączyła do grupy akrobatycznej w państwowym cyrku dla dzieci, który zwał się Lilliput. Przez kilka lat trenowała tam taniec i akrobatykę, zanim jako nastolatka skupiła się już na karierze muzycznej i aktorskiej. No ale ta chrypka to po prostu było coś, z czym się prawdopodobnie urodziła. Wiele wokalistek chciałoby taką właśnie. Nick Kershaw, Radio Złote Przeboje. No i już niedługo, za kilkanaście minut zakończymy, podsumujemy naszą dzisiejszą rozmowę w naszym cyklu Robota nie zając. O opisaniu swojej pracy w 5 słowach.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
11: Sam jej.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Neonet, Neonet.
21: To korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
22: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
23: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
24: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc opisywaliśmy dzisiaj swoją pracę w 5 słowach, a prace mamy przeróżne.
2: Dzień dobry, moja praca w 5 słowach to wino, kobiety i śpiew. I voilà.
3: Bardzo ciężka to, co na budowie jest. Pozdrawiam.
4: Witam odnośnie pracy. Jestem elektrykiem. Lubię ciągnąć kable.
1: Dziękuję i mocno pozdrawiam. A dzisiejszy laureat to człowiek, który tak opisuje siebie w pracy.
5: Kudłaty, durnowaty, reperuje stare graty.
1: Aż chciałabym przyjść z jakimś gratem do naprawy do ciebie. Przesyłam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Całkiem nowy. Dzięki za dzisiejszą zabawę i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Reklama.
16: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

początek obsesji artysty, który przed nami w Radiu Złote Przeboje na punkcie cyfry 9 wiąże się z taśmą testową ze studia, którą John Lennon pociął i wykorzystał przy tworzeniu utworu Revolution 9 i powtarzanych kółko Number 9, Number 9, Number 9 stało się dla niego żartem, no ale potem motywem przewodnim. W numerologii cyfra 9 symbolizuje świadomość uniwersalną, spełnienie, energię i niezależność. Ale też John urodził się 9 października 1940 roku, czyli dziś obchodziłby 86. urodziny. A jego pierwszy dom rodzinny znajdował się pod adresem 9 Newcastle Road w Liverpoolu, a remastering nagrań The Beatles wydano celowo 9.09.2009 roku właśnie ze względu na te porównania.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie. Jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
18: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
17: Pewne zwycięstwo.
18: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
21: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
22: W Delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
26: Prawniczka z RPA laureatką pokojowej Nagrody Nobla. 10 osób zatrzymanych za groźby. Policja kontroluje polskie szkoły. Najlepszy rynek pracy w Europie. Polska stolica na czele unijnego rankingu.

0: mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
1: Wszystko po to, żeby po pierwsze było bezpiecznie, żeby wyłapać wszystkie osoby, które na kanwie tych ostatnich zdarzeń będą próbowały właśnie zaistnieć.
0: Nie ma dotąd dowodów na to, by internetowe groźby były częścią jednej zorganizowanej akcji w całym kraju. Tak twierdzi Komenda Główna. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK ostrzegają przed rosnącą dezinformacją. Zmanipulowane zdjęcia, wyrwane z kontekstu filmy i groźne deepfake'i mają wywołać strach, nakręcić konflikty i wyciągnąć od nas pieniądze. Eksperci zalecają, by przed udostępnieniem sensacyjnych doniesień weryfikować ich źródła. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
3: Zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
2: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
0: Warszawa z najlepszym rynkiem pracy w Europie. Stolica otwiera unijny ranking z najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia, wyprzedzając m.in. Pragę i holenderski Utrecht. Ten sukces to głównie efekt kryzysu demograficznego. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem na kontynencie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Dziś chłodniej i jesień rządzi. 11 w Suwałkach, 13 stopni w centrum, na wschodzie i nad morzem, a na zachodzie do 14. Chwile ze słońcem są możliwe, a na zachodzie i północy może padać.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Kolejna godzina popołudnia piątkowego przed nami i największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Pet Shop Boys, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Nasz kolega radiowy, głos, który znacie z porannego programu i to jak, Tomek Florkiewicz pojawił się i będzie się pojawiał na planie nowego muzycznego telewizyjnego programu Hitster w połączeniu największych przebojów i ogromnych emocji. Zobaczcie szczegóły na naszym Instagramie i Facebooku, gdzie na przykład ostatnio rozmawiał z braćmi Szczepanikami z zespołu Pectus, między innymi o muzyce nam najbliższej w Radiu Złote Przeboje, bo z lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
20: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
18: Neonet.

To będzie 24 dzień października. Koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie. No i mamy dla Was zaproszenie. Oczywiście, jak dołączyć do zabawy? Otóż zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam maksymalnie w 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Bawcie się dobrze i do zobaczenia na koncercie.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie i fragment popołudnia. Już teraz w godne dłonie oddaję resztę popołudnia piątkowego, a to sama przyjemność. Wiem, że przygotował dla Was największe przeboje lat 80. i 90. No i jak zwykle ciekawostki, wyjątkowe historie o muzykach. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, dzisiaj sporo niespodzianek. Na pewno będziemy sobie przeprowadzać małą rozgrzewkę przed weekendem, który tuż, tuż. Atrakcji mnóstwo. Na pewno wpadnie do mnie dzisiaj popołudniową porą Marzena Rogalska. No i będę miał dla Was na pewno kilka propozycji nie do odrzucenia. No to co? Zaczynamy w takim razie.

0: Nie pytaj o Polskę, obywatel GC w Radiu Złote Szoło. Ja no mogę obiecać, że za chwilę, mówiąc szumnie o Polskę, zapytamy. Za chwilę sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Dochodzi już 14 w kalendarzu, 9 października, piątek. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
14: Zdjęcia, noże i groźby w sieci. Seria zatrzymań. Znamy ceny paliw na weekend i poniedziałek. Sztorm paraliżuje Bałtyk.

0: polskich szkołach odbędzie się po godzinie 14. Policja zapowiada, że liczba zatrzymanych rośnie z godziny na godzinę. Tymczasem policja z Łodzi szuka sprawcy zranienia dwóch nastolatek. 13 i 15-latka wyszły z jednego ze sklepów, gdy podszedł do nich nieznany mężczyzna, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Zaczepił je, a następnie zaatakował nieznanym dotychczas narzędziem, czym spowodował obrażenia powierzchowne na policzkach. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
0: Mundurowi zabezpieczyli monitoring z okolicy miejsca zdarzenia i przesłuchują też świadków.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
0: Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. W weekend oraz w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 97 groszy, 98 7 zł 85 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Promy do Polski odwołane. W Szwecji to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Ludzie listy piszą, a właściwie to pisali do męża, wojsku, rodziny na emigracji, szkolnej miłości. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś ta forma komunikacji była niezwykle popularna, teraz w dobie telefonów odeszła do lamusa. Ręczne pisanie wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
3: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
4: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
0: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia najładniej będzie na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami przelotny deszcz. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. No, powiem tak, jeżeli chodzi o pogodę, to szału nie ma. Sprawdzałem też prognozy na weekend. Jeszcze bardziej szału nie ma. Ale dobrze, na szczęście piątek. Popołudnie pięknie nam się zaczyna rozkręcać. Sporo propozycji na weekend będę miał dzisiaj dla was. Wpadnie do mnie tradycyjnie na pewno Marzena Rogalska, nie mówiąc już o tym, że też sporo niespodzianek dzisiaj. Tomek Brel, witajcie, zapraszam teraz Europe.

Perfect Love, czyli idealna miłość i Lutrysza McNeil. No podobno taka miłość nie istnieje. Wcześniej The Final Countdown, czyli piosenka bardzo szczególna, no bo pewnie każdy z nas był w sytuacji, kiedy zaczyna nam grać w głowie od samego rana jakaś piosenka i z tej głowy nie chce wyjść. No słuchajcie, jest utwór, który kasuje inne takie piosenki i to jest właśnie Europe The Final Countdown. No i ktoś pewnie teraz zapyta, no dobrze, a jak skasować grającą nam w głowie od rana The Final Countdown? A tego to już nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Raz, dwa, trzy...
15: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jennifer Lopez pięknie w Radiu Złote Przyboje. Oczywiście zwyczajowo zaglądamy na jej Instagrama. Niezmiennie pięknie, nie wiem jak ona to robi, że mając tyle lat ile ma, wygląda tak jak wygląda. Ale z tego co wiem, to nie tylko ja się nad tym zastanawiam, ale podejrzewam, że większość pań również. Jennifer Lopez w ostatniej wakacji obchodziła 57. urodziny, no co oznacza, że formalnie rzecz ujmując jest panią przed 60. Jason Donovan, teraz w Radiu Złote Przyboje, no a na pewno jeszcze dzisiaj odwiedzi mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Weekend pełen gości.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Raz, dwa, trzy.
13: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Neonet, Neonet,
18: to korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
19: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
20: Reklama. Let's go, girls.

To jest najbardziej kolorowy zespół świata, czyli ABBA w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś znalazłem niezwykłą historię związaną właśnie z tym zespołem, trochę tłumaczącą, dlaczego było tak kolorowo. Wszystko ponoć przez szwedzkiego fiskusa, który pozwalał odliczać od podatku wydatki na stroje pod warunkiem, że nie nadawały się owe stroje do chodzenia normalnie po ulicach. No i to by tłumaczyło, dlaczego zespół ABBA wyglądał tak, a nie inaczej. Jeżeli chodzi o tak zwane wrzucanie w koszty, no to nie takie rzeczy się u nas odbywały i być może nawet dalej się odbywają, nie wiem. Piątkowe popołudnie, za niespełna 12 minut 15 i sprawdzone wiadomości, teraz The Cars i Drive.

0: Monika Brodka, pięknie. Swego czasu jedna z amerykańskich gazet napisała o niej, że to, cytuję, najlepszy polski towar eksportowy. Trochę a propos, no dumni jesteśmy nie tylko z Moniki Brodki, ale też i z Huberta Hurkacza, ale o tym z dumą opowie Ewelina Walczak.
1: Duma mnie rozpiera, bo Hubert Hurkacz przełamał klątwę. Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza, ale oczywiście więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15:00.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
14: Dochodzi już 15, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
15: Seria ataków i fala dezinformacji. Zatrzymano 19 osób. Hurkacz przełamał klątwę. Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza. Koniec z podwójnymi dyżurami. NFZ bierze grafiki lekarzy pod lupę. Nie potwierdziły się informacje o rzekomym challenge'u w szkołach. Nie ma też jednoznacznych dowodów, że te trzy zdarzenia w Ostrołęce, pod Wyszkowem i w Sierpcu były ze sobą powiązane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek, a w działania zaangażowano 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, zapewnił minister, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci. A na Mazowszu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Dziś zamknięto 49 szkół.

0: W dwóch setach to jego pierwsze zwycięstwo nad legendarnym Serbem. Wcześniej Hurkacz przegrywał z nim 8 razy z rzędu. Dzięki temu triumfowi Hubi awansował do trzeciej rundy turnieju. Szpitale pod lupą NFZ. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
0: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Jesienią Polacy coraz częściej nie wybierają ciepłych krajów, a podróż w poszukiwaniu grzybów. I to nie tylko w polskich lasach, mówi Marcin Starkowski z sky.pl.
2: Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
0: Choć oczywiście nie brakuje też wyjazdów do ciepłych krajów, które o tej porze roku bywają przecenione.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Krajobrazy Nowej Zelandii grającej amerykańską Alaskę można obejrzeć w najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. Mowa o filmie W sercu dziczy, który opowiada historię walki o przetrwanie. Były oficer sił specjalnych po katastrofie lotniczej przedziera się do cywilizacji w towarzystwie wiernego czworonoga. Całość możecie obejrzeć w Heliosie w Galerii Alfa i Białej w Białymstoku. A 10 lat temu rozpoczęła się teatralna podróż, która na stałe wpisała się w kulturalną mapę Białego Stoku. Festiwal Kierunek Wschód jutro zacznie się po raz 10 i przez tydzień na scenach i w przestrzeniach Białego Stoku pojawią się artyści z Armenii, Gruzji, Białorusi, Litwy, Macedonii oraz Polski. Na rynku Kościuszki jest wystawa na jubileusz tej imprezy. Z kolei dla aktywnych bezpłatny trening z grupą Biegam, bo lubię. To na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku jutro o 9:30.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
5: Piątek, do końca dnia słoneczny. Na południowym zachodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach od 11 do 15 stopni, wyjątkowo sprawiedliwie. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. Tak wygląda piątkowe popołudnie. Weekend, uprzedzając wasze pytania, wygląda tak. Sobota deszczowa, niedziela deszczowa. Także tak, 15 już za nami, na szczęście w Radiu Złote Przeboje prognozy muzyczne zawsze dopisują, u nas zawsze świeci słońce, za chwilę Sting, no a teraz piosenka, która podejrzewałem, że mogła powstać przy okazji wakacji, no i kiedyś pytaliśmy Kazika Staszewskiego, jak to naprawdę było, no i potwierdził, czyli utwór oparty na faktach, gdy nie ma dzieci.

Sting. Pięknie. 2 października obchodził kolejne urodziny. No ale pamiętam, kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. W końcu to już 75 lat. Na co Sting odparł tak: lubię pracować. Czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafiłbym to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, powiem szczerze, ja tam od czasu do czasu lubię posiedzieć i nic nie robić, a weekend świetnie się do tego nadaje, prawda? No, ale póki co pracujące piątkowe popołudnie, teraz Irene Cara, a za chwilę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i popracujemy nad weekendem.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: Pięknie, formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, no tylko u nas największe hity lat 80. i 90. Gdybym powiedział, że mamy dzisiaj piątek, to co odpowiedziałaby Marzena Rogalska? Dzień dobry.
1: Weekendu początek.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, pięknie gramy dzisiaj, pięknie grać będziemy też jutro. Na dodatek fantastyczni goście. Kto do ciebie wpadnie jutro?
1: Jedna z najbardziej sympatycznych postaci w showbizie. Kompozytor, wokalista, proszę ja ciebie, instrumentalista, mianowicie Tomek Szczepanik.
0: Obiekt westchnień też zapewne, prawda?
1: Kapeczkę też, ale powiem ci szczerze, że nam się zawsze świetnie gadało i nie tylko gadało, ale nam się zawsze również świetnie śpiewało. I jak ja tam kiedyś z Radiem Złote Przeboje wpadłam przed Bożym Narodzeniem, jak ja z nimi po góralsku śpiewałam, no więc ja zobaczę, czy jutro Tomek też będzie skory do śpiewania.
0: No a jak nie będzie, to zawsze można kierpec, a propos góralszczyzny, ściągnąć. Kierpec czy kierpc się mówi?
1: Jeden kierpc, kierpec. Ludzie, ratujcie, ratujcie, piszcie, a w każdym razie jutro słuchajcie o 12:00 weekendu jak marzenie z Tomkiem Szczepanikiem z grupy Pektus.
0: Słuchajcie, słuchajcie, tym bardziej, że jak to mawiają, Tomki to fajne chłopaki.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To jest lek!
8: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
7: Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
8: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

To kraina muzycznej łagodności Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. Za niespełna 10 minut wiadomości pochylimy się też na pewno nad pogodą, która zgodnie z tradycją postanowiła na weekend się zdecydowanie popsuć. No, deszczowo w sobotę, deszczowo w niedzielę. Na szczęście po godzinie 16 będę miał bardzo dobre wiadomości koncertowe, także pojawi się odrobina słońca. No a teraz muzycznie trochę a propos naszych tęsknot. Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę. Piosenka no nie jest tak beztroska, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Rigueira, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Muzycznie pięknie, vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 16 i wiadomości Radia Złote Przeboje, w nich Ewelina Walczak. No i z tego co widzę, będziemy mówić jednym głosem, ha, i to na jaki temat, proszę bardzo?
1: O nocnym zakazie alkoholu będziemy mówić jednym głosem, bo jak się okazuje, Polacy ponad podziałami chcą tego samego. Więcej oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: To już 16 w kalendarzu, piątek, 9 października. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
15: Ataki w szkołach na Mazowszu. Minister zapowiada dalsze działania. Nocny zakaz handlu alkoholem z poparciem ponad podziałami. Coraz więcej Polaków na L4 z powodu stresu i depresji. 19 osób zatrzymanych po kontrolach w 15 tysiącach szkół przeprowadzonych przez 24 tysiące policjantów. Służby podjęły te działania po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Na tę chwilę nic nie wskazuje, że te zdarzenia były ze sobą powiązane, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
15: Jak dodał, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mężczyźni podejrzani o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Przypomnijmy, jechali ponad 270 km na godzinę i uderzyli w prawidłowo jadącą Toyotę. Zginął 70-letni kierowca, a jego żona walczy o życie w szpitalu. Obu mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Sejm przyjął ustawę zaostrzającą zasady sprzedaży i reklamy alkoholu. Teraz zajmie się nią Senat. Badanie Fundacji Growspace wskazuje, że niezależnie od preferencji politycznych,

0: Z sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, komin może pęknąć.
1: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Tylko w ubiegłym roku spędziliśmy na takich L4 ponad 34 miliony dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. I kino na początek, bo jedną z premier jest Jigger z Tomem Cruise'em w roli głównej. Gra bezwzględnego potentata naftowego, którego działalność doprowadza do katastrofy. Czyli jak filmowy bohater zmierzy się z konsekwencjami własnych działań, zobaczycie w Heliosie w Galerii Alfa i Białej w Białymstoku. A dziś wieczorem, bo o 19.30 hokeiści po raz kolejny spotkają się na tafli białostockiego lodowiska, by wziąć udział w bardzo ważnym meczu. Hokejowa reprezentacja artystów polskich zmierzy się z Husarią Białystok. Mecz jest akcją charytatywną dla Kalinki z Białegostoku, wstęp bezpłatny. A jeżeli ktoś chciałby spróbować sił w golfie, to może to zrobić na 9-dołkowym polu minigolfa na terenie ośrodka Dojlidy w Białymstoku. Liczy się celność, koncentracja, no i odrobina szczęścia. Minigolf jest za główną bramą ośrodka, a sprzęt w wypożyczalni sprzętu za mostami.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
4: W nocy najładniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej od 12 do 16. No i niestety w większości miejsc deszczowo. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie. No, przydałaby się odrobina słońca, prawda? Na szczęście muzycznie zabiorę was do ciepłych krajów razem z Madonną, La Isla Bonita. To za kilkanaście minut. Sprawdzimy, co ciekawego słychać u Cher, a teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 80. Słodkiego, miłego życia zespół Kombi.

Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Podobno literka M w nazwie tego zespołu znalazła się kompletnie przypadkowo, bo Frank Farian, który stał za sukcesem tego zespołu, stwierdził, że ta akurat literka pasuje mu najbardziej. No, także mogliby się zupełnie inaczej nazywać. Wcześniej Kombi i tu mam bardzo dobre wiadomości koncertowe, bo po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka będą bilety na koncert, który zdarza się raz na pół wieku. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Koncert Królowie Życia w Gdańsku. Po 18 będą bilety, a póki co zapraszam Was na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Czeka na Was zadanie związane z tymi biletami. YouTube teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj zajmiemy się snem.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Co Ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Nie budźcie marzeń ze snu w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, a propos snem zajmiemy się dzisiaj w naszym stałym cyklu
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które niektórzy z nas zadają sobie czasami, na którą nastawić budzik, żeby wstać bardziej wypoczętym. W internecie można znaleźć radę, żeby unikać pełnych godzin, bo wtedy podobno łatwiej obudzić się w odpowiedniej fazie snu. Czyli na przykład zamiast na 6:00 lepiej nastawić na 6:03. Tyle, że nauka nie potwierdza, że sama końcówka godziny ma jakiekolwiek znaczenie. Owszem, faza snu, z której się wybudzamy, może wpływać na to, czy rano czujemy się jak nowonarodzeni. Ale cykl snu nie trwa u każdego tak samo, więc wyliczenie idealnej godziny jest niemożliwe. Wniosek: wcale nie musimy wbrew panującemu przekonaniu nastawiać budzika na przykład na 7:03. Jeśli musimy wstać o 7:00, ważniejsze od magicznej końcówki godziny jest to, czy położyliśmy się spać odpowiednio wcześnie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Popołudnie i wieczór pod znakiem jesiennego chłodu i bardzo silnego wiatru. Pogodne niebo utrzyma się jedynie na południowym zachodzie, gdzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju dominują chmury i przelotne opady deszczu. Głównym zagrożeniem jest wiatr. Nad morzem szaleje sztorm, ale mocno wieje też na północnym wschodzie. A gdzie postoicie w korkach? Gęsto jest na pewno na autostradzie A4 w stronę Gliwic, bo na styku województwa opolskiego, śląskiego pracują drogowcy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Pięknie. La Isla Bonita to jest jeden z najbardziej znanych hitów Madonny. No tymczasem mało brakowało, a tę piosenkę wykonywałby ktoś zupełnie inny, bo autorzy zaproponowali ten utwór w pierwszej kolejności Michaelowi Jacksonowi. Ten pokręcił nosem, stwierdził, że niespecjalnie mu się ta piosenka podoba i nie bardzo jej czuje. No a Madonna już wiedziała doskonale, co z tym utworem zrobić. W zeszłym roku La Isla Bonita przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. No i ten wynik mówi chyba sam za siebie. Teraz Big Mountain w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 17:00 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu. Z tego co widzę, to oprócz tego, że mamy piątek, no to jest jeszcze jedno święto, o którym mało kto wie.
1: Dzień jajka, proszę Państwa. A okazuje się, że my bardzo jako Polacy kochamy jajka. A jak bardzo te jajka kochamy, no to o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 17:30 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Reklama.
12: To już 17. piątkowe popołudnie wkracza w decydującą fazę. 9 października w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak.
13: Po szkolnych tragediach zapadają kolejne decyzje. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie. Kto zostanie prezydentem miasta? Polacy kochają jajka. Statystyki pokazują, jak bardzo. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Po atakach w szkołach w różnych częściach Polski, w tym Lublin, wzmacnia środki bezpieczeństwa. Każdy dorosły wchodzący na teren placówki musi podać swoje dane. Dyrektor jednej z lubelskich szkół, Joanna Jędruszczak, zwraca uwagę na problem dezinformacji.
14: Tylko operowanie faktami jest gwarantem tego, by sobie dobrze poradzić w tym trudnym czasie dla wszystkich.
13: A w Lublinie zatrzymano m.in. 18-latka, który w mediach społecznościowych opublikował wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nimi rządził przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej czy bezpartyjny Łukasz Gibała. Z opublikowanego dzisiaj sondażu dla portalu Love Kraków wynika, że wybory wygra Gibała z głosami 60% mieszkańców. On sam nie jest tego pewien.
15: Cieszę się, że prowadzę w tym sondażu, ale uważam, że to wcale nie jest przesądzone, że nie wiadomo dzisiaj, kto wygra i że musimy mieć pełną mobilizację przez ten czas, który pozostał do ciszy wyborczej.
13: A ta zacznie się o północy i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Koniec pobłażania dla twórców.

0: Padło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
1: A tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Noc pogodna, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej, od 12 do 16. No i niestety w większości miejsc deszczowo, dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: No i nie będę mówił, a nie mówiłem, ale już w okolicach poniedziałku pojawiły się prognozy, z których wynikało, że no, weekend nie będzie należał do najładniejszych. Ale dobra wiadomość jest taka, że na pewno jeszcze przed 18 będę miał dla was na weekend propozycje nie do odrzucenia i nawet nie trzeba będzie wychodzić z domu. To jest najfajniejsze. Hadaway teraz.

If I was to meet you w radiu Złote Przyboje, świątkowe popołudnie. Za chwilę Maria Montel. Z jednej strony ma na swoim koncie 9 płyt, ale znamy ją i pamiętamy no chyba tylko z tej jednej piosenki, która swego czasu była tak popularna, że doczekała się nawet wersji w języku mandaryńskim. Maria Montel, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, przez jakiś czas była dziewczyną obecnego króla Danii, Fryderyka X. No ale jeszcze bardziej zadziwiająca jest historia spotkania przez króla Danii swojej obecnej żony, bo podobno przedstawił się jej jako Fred z Danii, a ona przez długi czas nie zdawała sobie sprawy, z kim siedzi przy stoliku. No i jak to mawiają, nie od dzisiaj kobietę należy od czasu do czasu zaskoczyć.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.

0: Fantastyczna Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem propozycję na weekend, taką, że nie trzeba będzie wychodzić z domu. Moi drodzy, w weekend kolejne odcinki programu, w którym można zobaczyć m.in. Tomka Florkiewicza z Radia Złote Przeboje. Tak, tak, codziennie rano budzi was, a w weekend można go zobaczyć w programie Hitster. W programie z największymi przebojami, no nie tylko lat 80. i 90. W najbliższy weekend wśród gwiazd m.in. zespół Pectus, z którymi rozmawialiśmy o ich udziale.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
3: Wow, wow, you are.

0: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Wieczorem parasole nie przydadzą się tylko na południowym zachodzie. W reszcie kraju sporo chmur i przelotny deszcz, który w nocy będzie przemieszczać się od zachodu w głąb Polski. Temperatura spadnie w nocy do 7-11 stopni w większości regionów. Na wschodzie zrobi się chłodniej, tam od 4 do 6 stopni. A cierpliwość przyda Wam się na ekspresówce. Drogowcy rozkręcili remont na S7 między Pcimiem a Lubniem. Spodziewajcie się tam sporych zwężeń i mocnych ograniczeń prędkości jadąc w stronę Tatr.
22: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: You Came to fantastyczne Kim White. Pamiętam, w jednym z wywiadów opowiadała, jak to będąc w ostatniej klasie szkoły średniej, koleżanki powtarzały jej, że kiedyś będzie sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. A propos ludzi sławnych, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który będzie miał dla was dzisiaj po 18 bilety na koncert. No oni to dopiero są sławni.
1: O, i Grzegorz
0: i Waldemar.
1: Dokładnie tak. Ten koncert odbędzie się w Gdańsku i Sopocie w Ergo Arenie 24 października, ale to nie koniec atrakcji, które czekają was po godzinie 18, bo ten weekend zaczniemy naprawdę z wielkim przytupem, no choćby muzycznie tak, to Eddie Grant.

Kocham po prostu ten numer i mogę go słuchać bez końca. Mam nadzieję, że wy również. Urszula i ja płaczę, takich polskich numerów z lat 80. i 90. na pewno po godzinie 18 w Radiu Złote Przeboje. Nie zabraknie. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 9. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa kontra GKS Katowice, jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków.
1: Pogoda.
2: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni. To już minuta po godzinie 18. Panie i panowie, no pora rozpocząć kolejny fantastyczny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla Was niespodziankę w postaci biletów na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, koncert odbędzie się 24 października. Bądźcie czujni, a na dobry początek Phil Collins i przyjaciele, czyli Genesis.

Powróciła już do zdrowia, koncertuje. Ostatnio odbyła się seria koncertów we wrześniu w pięknym Paryżu. No a do tego koncertowania powraca także już za kilka dni. To będą kolejne koncerty w Paryżu. A wiosna, jak spoglądamy na jej całą rozpiskę kalendarzową, no to zapowiada się naprawdę bardzo obficie, jeśli chodzi o koncerty, i to w całym, na całym świecie. To już prawie 11 minut po godzinie 18. No to teraz pora na norweską formację, która nieźle zamieszała na szczytach list przebojów w latach 80., ale także lata 90. Wiedli prym. Do dziś sprzedali no mnóstwo płyt. Do dziś są kochani nie tylko w Skandynawii, ale także na całym świecie. Okazuje się, że Japończycy zakochani są w ich muzyce. Przed wami już teraz. Aha!

0: Andrzej Piaseczny, Mafia, Imię Deszczu w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne dźwięki z lat 90. A propos lat 90. ostatnio jeden z moich radiowych przyjaciół zapytał mnie: Wojtek, z jakim kawałkiem polskim kojarzą ci się przeważnie lata 90? No to bez zastanowienia odpowiedziałem, że właśnie z tym numerem. Widziałam! Warius Manx, Orła Cień. Niedawno zapytałem Kasię Stankiewicz, jak po tylu latach odbiera ten numer.
1: Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: A jeśli o tej porze w piątkowy wieczór potrzebujecie zastrzyku energii, no żebyście mogli jeszcze się podelektować razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, to proszę nie sięgać po żadną małą czarną, tylko proszę dać zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest podwójna kofeina. Olivia Newton-John i John Travolta.

Prosto z musicalu Grease, Olivia Newton-John i John Travolta w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 24 minuty po godzinie 18, a jeszcze przed 19 ktoś z was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczek, 50 lat na scenie, a ten koncert kolejny odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, czyli na granicy. 22, 4, 4 i 3, 0, a jak tam, kochani, spędzacie ten wieczór, dajcie znać, jak rozpoczął wam się także weekend. A już za moment Kaja i Bregović i niezwykła muzyczna historia.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
9: A flat white?
5: Też.
9: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Raz, dwa, trzy.
11: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Panie Pascalu.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino. Płyn do płukania. 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
22: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
23: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
24: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
25: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Reklama.
27: Złote przeboje w drodze.
28: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Jeżeli chodzi o wiatr, to też pozostaje on zagrożeniem, w szczególności w górach i nad morzem. Sobota nie przyniesie pogodowej rewolucji. W całej Polsce dominować będą chmury z przelotnym deszczem, choć na zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy jutro przeważnie od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 18. A gdzie zwalniamy? Na pewno na A4 pod Wrocławiem. Drogowcy zamknęli łącznicę na węźle Kąty Wrocławskie.

0: To jedna z dziewczyn ze Spice Girls, czyli Jelly Halliwell, w piątkowy wieczór w radiu. Złote przeboje za 25 minut będzie 19. Kojarzycie jeszcze ten numer z końca lat 90. Racja brachu, prawy do lewego, Kaja i Goran Bregowicz. Niedawno Kaja zdradziła nam historię, jak doszło do spotkania jej z Goranem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground u Stolicy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: Po takich wspomnieniach Kai pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam ten numer Kaja i Bregowicz i prawy do lewego, to był 99 rok.

0: O, leżeć na hamaku gdzieś w naprawdę gorącym miejscu na ziemi, a z głośników płynąć mogą takie oto cudowne dźwięki. Josephine i Chris Rea w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 19, no to teraz panie i panowie, szansa dla kogoś z was, kto zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. Panowie 50 lat świętują na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 w października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, bo to arena stoi tak na granicy tych dwóch miast. No ale zanim powalczycie o te bilety, no to musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże jedno proste pytanie. Z czym kojarzą się wam królowie życia? Najbardziej kreatywna wypowiedź zostanie nagrodzona właśnie teraz, bo po drugiej stronie telefonu powinna być Zuzanna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco, Zuzia. Tak mogę do ciebie, mam nadzieję, mówić?
1: Tak.
0: Super, bardzo się cieszę. Zuzia, w takim razie powiedz mi, jak tam weekend ci się zaczął, dziewczyno?
1: No bardzo dobrze. Dopiero wróciłam z pracy, ale myślę, że w porządku będzie.
0: Jakieś fajne plany są na weekend?
1: Tak, na urodziny jutro idę.
0: Och, no to będzie zabawa, będzie się działo, cytując klasyka. Słuchaj, Zuzanno, ty napisałaś do nas, z czym kojarzą się tobie królowie życia, napisałaś czarne okulary, wolność i elektronika. Dlaczego akurat tak?
1: No, wolność to myślę, że bardziej mi mama przekazała, że kombi wchodziło tak w PRL-u, te lata 90-2000 właśnie z tym brzmieniem elektronicznym. Więc te piosenki raczej ja właśnie kojarzę z takich młodych lat. No, wiadomo, czarne okulary, pan Grzegorz Skawiński, według mnie ten tak naprawdę wiecznie młody, nie jak Krzysztof Iwisz, myślę, że tutaj bardziej nawet, więc to było takie moje pierwsze skojarzenie.
0: No dobra, słuchaj, no to ja pozostaje mi chyba tylko jedno. Wręczyć ci, Zuziu, podwójne zaproszenie na koncert do Gdańska i Sopotu. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To będzie, słuchaj, świetny koncert i mam do ciebie wielką prośbę. Po koncercie koniecznie do nas zadzwoń albo napisz, jak było, dobra?
1: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A powiedz
1: bardzo
0: mi jeszcze, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz?
1: Myślę, że mamę właśnie.
0: O, no to dwie piękne kobiety będą delektować się tymi cudownymi dźwiękami. Zuziu, w takim razie przyjemnego wieczoru i fantastycznego weekendu ze Złotymi Przebojami ci życzę.
1: Dziękuję bardzo i również życzę miłego weekendu.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety trafią już za mniej więcej godzinę. Może właśnie do ciebie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Teraz Zakochana kobieta i Barbara Streisand. Life.

0: każdą wolną chwilę uwielbia spędzać z rodziną, czy to na prywatnym jachcie, czy to także wędkując ze swoim synem. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboja do tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych, które w radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.
1: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
16: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem.
18: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
17: Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Chińczyk i Zhu. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki. Pierwszy mecz o 20:15 w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku.
16: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
19: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Minuta po godzinie 19:00. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam was na tą kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał również dla was bilety do Gdańska na koncert Królowie Życia. Szczegóły już niebawem, a zaczynamy naprawdę z wielkim przytupem, bo to Ace of Base.

0: Francuska scena muzyczna lat 80. w radiu Złote Przeboje to France Gall. Prawie 10 minut po godzinie 19. Cały czas trwa wielka trasa koncertowa po Polsce. Królowie życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie, a my mamy wielką przyjemność, żeby na tych koncertach być, no i delektować się choćby takimi złotymi przebojami jak te. To słynny Avignon.
1: Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat.
0: Na to pokolenie i zespół Kombi, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Trójmieście, a jeszcze przed 20 ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który w latach 90 był siłą napędową zespołu Take That. Do dziś wierzy, słuchajcie, w UFO, a nazywa się Robbie Williams.

0: Już niebawem mają ogłosić datę kolejnych występów na świecie. Dużo koncertów zaplanowanych jest także w Europie, ale na razie nic nie zdradzają. Pet Shop Boys w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 19 minut po godzinie 19. Całkowicie naturalna reakcja organizmu, czyli krótko mówiąc trema, może spotkać każdego z nas, a jak z tremą radzi sobie popularny aktor i muzyk Paweł Małaszyński?
1: Trema mam wszędzie zawsze, bez względu na to, czy gram 452 koncert z Kocisami, czy gram 622 spektakl Berka w teatrze, czy wchodzę przed kamerę, to zawsze mówię, że pierwsze dwa dni w ogóle moje na planie zdjęciowym to jest do wyrzucenia. I najchętniej to kończąc film czy serial, o teraz dopiero bym zaczął to kręcić, bo teraz wiem, jakbym to zrobił, bo potem najczęściej się wstydzę. Więc no, ale nic, trudno. Więc trema ta zawsze jest, która zaraz szybko mija, tak samo jak w teatrze i na koncercie, to sam zawsze mówię, pierwszy utwór i już jedziemy, dokładamy do pieca, podobnie jest w teatrze, wychodzę, pierwsze dwie minuty, ten oddech taki przyspieszony, trochę taki, dobra, zobacz, teraz będę dobrze. Wiesz, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jest, wiesz, w ogóle przedziwna sytuacja, bo bycie w teatrze jest w ogóle i na koncercie jest takim przerażającym też uczuciem, bo każdy koncert i każdy spektakl teatralny jest zupełnie czymś innym, jest innym doświadczeniem. Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz. I są pewne ramy, tak, w teatrze, ale czasami te ramy, wiesz, potrafią też się załamywać, tak, i nie wiadomo, jak zareaguje dzisiaj publiczność, albo ile osób będzie na koncercie, wiesz, jak nas przyjmą, nie, i tak dalej, więc no zawsze jest trema. Wiesz, to jest też dobre, bo napędza, wiesz, cały czas cię trzyma w gotowości, wiesz, jesteś w blokach startowych, a to chyba dobrze.
0: No jeszcze warto dodać, że muzyka skutecznie pomaga w walce z tremą. A w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z moich ulubionych zespołów lat 80. Mam nadzieję, że również i wasz. To Fleetwood Mac.

0: nieoficjalną maskotką tego zespołu był pingwin, to Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje, a już za moment będę miał dla was chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Lady Punk. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Posterunkowy? Cezary, dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
24: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
25: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
24: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
26: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
27: Reklama.

Och, ten numer miał w sobie tyle pozytywnej energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. Tacy sami zespół Lady Punk, Janusz Panasewicz jeszcze po 20:00 pojawi się w studiu Radia Złote Przeboje. Będziemy wspominać ich trasy koncertowe po Polsce, bo są naprawdę niezwykłe. No a teraz pora na artystkę, która urodziła się w Nowym Jorku i wychowała, no i kocha to miasto, a już za kilka dni wyrusza w swoją najdłuższą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Przed wami Taylor Dane.

0: Mieli być zagrożeniem dla m.in. zespołu Backstreet Boys, Take That. Tak się jednak nie stało. To NSYNC w radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 20. Na całego rozpędziła się trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk na koncertach świętują 50 lat na scenie, a wy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl mogliście zdobyć bilety na ten koncert. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Katarzyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię, Kasiu, bardzo gorąco. Poza anteną rozmawialiśmy jeszcze, że ty wracasz z córką z akrobatyki.
1: Tak, zgadza się, właśnie.
0: To co ta córka za numery wywija, powiedz?
1: No, różne ciekawe skoki, wyskoki.
0: Tak, rozumiem.
1: Gwiazdy, rozgwiazdy.
0: Wiem, że w radiu tego jakoś nie możemy pokazać, ale za to możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Kasiu, droga, ty odpowiedziałaś nam, że Królowie Życia tobie kojarzą się tak, z koncertami, presją, sławą, marzeniami i przemijaniem. A dlaczego akurat tak? Możesz streścić?
1: Dlaczego akurat tak? No, po prostu wyjazdy na koncerty wiążą się, dla mnie kojarzą mi się z ogromną presją, że chcemy wypaść jak najlepiej. W pewnym momencie osiągamy jakąś tam sławę, mamy marzenia, żeby dążyć do jeszcze więcej, to jeszcze wyżej, znaczy się wyżej, więcej zdobywać jakieś tam szczyty, aż w końcu może dojść do takiego momentu, że te nasze piosenki no niekoniecznie zostaną u wszystkich pamięci.
0: Ale mam nadzieję, że tak będzie. Od tego jest Radio Złote Przeboje, żeby właśnie takie numery z tych lat 80. i 90. przypominać, no i grać non-stop, żebyśmy się mogli po prostu delektować nimi o każdej porze dnia i nocy. Kasiu, tak. Droga, co ja mam teraz tobie powiedzieć? No chyba tylko jedno, że jedziesz na koncert!
1: Dzięki, super, ale się cieszę.
0: Też się cieszę, że na początek weekendu mogłem ci zrobić taką wielką przyjemność. Kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz, powiedz?
1: Myślę, że koleżanka, która bardzo lubi zespół Kombi, więc zrobi jej bardzo wielką radość tym biletem.
0: No to po naszej rozmowie koniecznie zadzwoń do koleżanki i powiedz jej, że jedzie na fantastyczne muzyczne wydarzenie. Kasiu, w takim razie pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i fantastycznego rodzinnego weekendu ci życzymy ze Złotymi Przebojami.
1: Dzięki, pozdrawiam również.
0: Trzymaj się ciepło, teraz Berlin w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Raz, dwa, trzy...
15: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
22: Ci panowie z Media Expert.
21: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
23: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
24: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie. W tej godzinie zabierzemy Was w muzyczną podróż i to nie tylko z grupą Kombi, ale także z zespołem Lady Punk. No, z grupą Big Day będziemy wspominać cudowne lata 90. i te niezapomniane koncerty. Bądźcie zatem koniecznie z nami.

0: Takie dźwięki idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z zespołem, który na muzycznej scenie jest od 34 lat. Wylansował mnóstwo kapitalnych przebojów. Jednym z nich jest W dzień gorącego lata. No i chyba wszystko już jasne. Zespół Big Day. Ostatnio zapytałem ich, z czego po tylu latach grania są naprawdę dumni.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że jest.
0: Takich muzycznych wspomnień wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie. No a teraz pora na artystę, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że praca w ogrodzie i kontakt z naturą to dla niego najlepszy sposób na wyciszenie pomiędzy koncertami. Przed wami Shakin' Stevens.

0: takich piosenek proszę czerpać tą pozytywną energię na cały weekend. To Blondie Maria w Radiu Złote Przeboje. To teraz zabieram was w krótką podróż po Polsce i nie tylko, razem z Januszem Panasewiczem. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, gdzie najchętniej lubi zespół Lady Punk grać.
1: To było trochę związane z fanklubami też, bo na przykład z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo. Ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego... Nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać. Ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło. Te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę. Czy też Gdańsk, ten stary menedż, to jest po prostu genialne miejsce. Pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston, czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite te sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. I to są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: Gdzie najlepiej w Polsce gra się zespołowi Lady Punk, opowiadał Janusz Panasewicz, a jeszcze przed 21 Grzegorz Skawiński opowie wam o miejscach na świecie, gdzie zespół Kombi uwielbiał występować. Zatem bądźcie koniecznie z nami.

siłą wodospadu artysta, który w 1971 roku zaprojektował herb zespołu, wykorzystując znaki zodiaku wszystkich członków grupy. To Freddie Mercury, zespół Queen w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut Grzegorz Skawiński zabierze nas w cudowną muzyczną podróż po świecie. Zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

0: Bez tego zespołu ja osobiście nie wyobrażam sobie lat 80. To Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. A my w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje z naszymi gwiazdami odwiedzamy miejsca, w których najlepiej im się gra, najlepszy czują flow. No jak wielokrotnie powtarzają, tam jest najlepsza publiczność. To teraz Grzegorz Skawiński zabierze nas do Stanów Zjednoczonych, no i wspominać będziemy także te pierwsze zagraniczne występy zespołu Kombi.
1: Pamiętam, to był 87 rok, no pojechaliśmy do Ameryki, no to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje, no ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jeszcze jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. Właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy, czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę, a to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To tyle wspomnień podróży po Stanach Zjednoczonych Grzegorza Skawińskiego i zespołu Kombi, a w Radiu Złote Przeboje, jak dla mnie, to jedna z najbardziej tajemniczych piosenek początku lat 90. Przed wami Enigma.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
7: Przy mikrofonie Julita Grzywa. W Białymstoku mamy prawdziwy wysyp festiwali i wystaw. Dzisiaj opowiem Wam o rzeczach, których nie powinniście przegapić. A mianowicie, wielkimi krokami zbliża się 15. Festiwal Kultur i Podróży Ciekawi Świata w Białostockim Ośrodku Kultury. Z kolei do 17 października potrwa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kierunek Wschód, organizowanego przez Teatr Dramatyczny. To przegląd teatralny, który prezentuje kulturę pogranicza. Rozpocznie się on w najbliższy poniedziałek, a miłośnicy fotografii mogą zajrzeć na plac przed Białostockim Ośrodkiem Kultury, gdzie tylko jeszcze do niedzieli można będzie oglądać 214 najlepszych zdjęć prasowych z tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo. Powoli kończą się też inne ekspozycje w Białostockim Ośrodku Kultury. Przypomnę o nich w dalszej części programu. Będzie też propozycja dla wszystkich, którzy nie tylko korzystają ze sztuki, ale też chcą ją tworzyć, czyli mają pomysły na artystyczne realizacje i szukają dla nich finansowania.
6: Co jest grane w Białymstoku?
7: Zaczynamy od Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata, który w Białostockim Ośrodku Kultury rozpocznie się 21 października i potrwa do 25. Na część wydarzeń są jeszcze dostępne bilety, a na niektóre można wejść bezpłatnie. 15. edycja tej imprezy będzie okazją nie tylko do poznania odległych miejsc, ale także ludzi, którzy dzięki wyprawom przekraczają własne granice, mierzą się ze słabościami, aby w końcu spojrzeć na rzeczywistość z nowej perspektywy. Cieszę się, że Festiwal Ciekawy Świata już po raz 15 zaprasza Białostoczan do wspólnego odkrywania nowych miejsc i historii. To wydarzenie, które pokazuje, że podróżowanie może być nie tylko poznawaniem nieznanych zakątków, ale też spotkaniem z innymi ludźmi i kulturami, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
8: Tym razem zaprosimy do różnych miejsc na kuli ziemskiej, do Australii, Nowej Gwinei, do Puszczy Amazońskiej, Wietnamu, będziemy też w Karpatach, w Meksyku, więc w różnych rejonach. Białostoczanie lubią słuchać takich opowieści o tym, jak jest w tym świecie, a szczególnie kiedy się okazuje, że o tym mogą mówić ci, którzy tam byli, którzy a to przyjechali, przeszli. Myślę, że chętnych, którzy będą chcieli uczestniczyć w festiwalu, już teraz nie brakuje. Chciałem wszystkim też bardzo mocno zaakcentować początek i koniec festiwalu. Początek wystawa Tomasza Tomaszewskiego, wybitnego polskiego fotografika, znanego chociażby ze współpracy z National Geographic. Tym razem wystawa pod tytułem Opętanie. To chyba mówi wszystko. Połączenie świata dalekiego świata. Pętania, to chyba wiemy, o co chodzi. No a na koniec himalaista Adam Bielecki, który tutaj też do nas zawita i będzie mówił o tym, jak to jest zdobywać najwyższe góry świata. A oprócz tego w międzyczasie tak zwanym liczne spotkania, ale też i warsztaty zdobywania różnych umiejętności manualnych, też związanych z podróżami. Więc zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć w tym festiwalu i żeby tutaj w Białostockim Ośrodku Kultury się pojawić, by posłuchać o tym, jak to jest nawet nie setki, a tysiące kilometrów stąd. Myślę, że kierunkowskaz się pojawi.
7: Kolejne dni festiwalu przyniosą spotkania z podróżnikami i opowieści o niezwykłych wyprawach. Chociażby Katarzyna Kozłowska zabierze nas na samotną podróż dookoła świata, a Ola i Marcin Górscy opowiedzą o pokonaniu na rowerach 60 tysięcy kilometrów. Ola Synowiec przybliży tradycję meksykańskiego Dnia Zmarłych, a Julia Raczko-Gospo opowie o 18 miesiącach życia w drodze przez Australię. A o przekraczaniu własnych ograniczeń będzie na przykład mówił Michał Woroch. Ciekawi Świata to festiwal dla każdego, zarówno dla tych, którzy dopiero marzą o pierwszej wielkiej wyprawie, jak i dla doświadczonych podróżników. Chcemy stworzyć w Kinie Forum i Klubie Fama przestrzeń pełną emocji, inspirujących historii i spotkań z ludźmi, którzy potrafią zarazić swoją pasją, mówi dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska. Przyznam, że lubię takie wydarzenia, które przypominają mi, jak wielki jest świat i jak łatwo o tym zapomnieć. Codzienność potrafi

0: ważniejszych pytań. O odwagę, o ciekawość, o granice, które sami sobie stawiamy. O to, czy jeszcze potrafimy się dziwić światu. Kiedy patrzę na program tegorocznej edycji, widzę nie tylko egzotyczne miejsca i dalekie trasy, ale też ludzi, którzy mieli odwagę wyjść poza swoje przyzwyczajenia i wrócili bogatsi o doświadczenia, którymi chcą się dzielić. I może dlatego co roku festiwal przyciąga uwagę tak wielu ludzi i cieszy się ogromną popularnością w Białymstoku. Uczestnicy mówią, że przychodzą tam nie tylko oglądać świat oczami innych ludzi, ale także lepiej zrozumieć siebie, sprawdzić, co jeszcze nas zachwyca, a czego boimy się i o czym marzymy. Program festiwalu oraz szczegółowe informacje o poszczególnych wydarzeniach są oczywiście dostępne na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. Z kolei od 10 do 17 października potrwa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kierunek Wschód, organizowanego przez Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. To przegląd teatralny, który prezentuje kulturę pogranicza, skupiając się na przedstawieniach teatralnych zza wschodniej granicy oraz adaptacjach scenicznych klasyki dramaturgicznej oraz współczesną twórczość z terenu Europy Wschodniej i Środkowej. Na festiwalowych scenach zaprezentują się m.in. zespoły z Armenii, Gruzji, Litwy, Macedonii Północnej, niezależni artyści białoruscy oraz gospodarze. Widzowie zobaczą bogaty repertuar, mówi Marek Tyszkiewicz, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.
1: Te teatry, które do nas przyjadą, właściwie to już nie są nasi goście. To są nasi przyjaciele, których przez 10 lat zdążyliśmy poznać bardzo dobrze i zarówno teatr z Macedonii Północnej, czy z Armenii, czy z Gruzji, czy teatr z Litwy. To są już nasi partnerzy i przyjaciele, których gościmy. Myślimy o tym, żeby przyszłoroczna formuła była jeszcze bardziej rozszerzona. Na razie te warunki zmuszają nas do tego, że 5 teatrów plus nasz 6. Czyli po niedzieli, w poniedziałek widzimy teatr z Gruzji z dramatem, który chyba nie będzie barierą językową, bo będą to emigranci troszkę. Jestem bardzo ciekaw, jak polska publiczność odbierze coś, co właściwie trochę jest już historią naszego społeczeństwa, jakże było aktualne, a teraz ci emigranci są wystawiani właśnie w kierunku wschodnim. 13 października Bieżeńce 1915, Fundacja Baj Teatr z Białorusi, ale tu podkreślam, że mam nadzieję, że będzie to też wydarzenie, które spowoduje dużo dyskusji. Są to aktorzy, którzy mieszkają w Polsce. Wiadomo, musieli wyjechać z Białorusi i ten kierunek wschód się nam zubożył, ale i w zeszłym roku, a i w tym roku zapraszamy gości, którzy funkcjonują artystycznie w Polsce, ale funkcjonują jako teatr z Białorusi. 14 października bracia i siostry z Litwy, z Olity, a 16 października coś, co sam nie do końca jestem pewien, czy będzie wydarzeniem, czy nie, bo jest to świeża premiera Coriolan, Teatr Narodowy z Bitoli. Teatr z nami bardzo zaprzyjaźniony. Są to twórcy, którzy Bitoli tworzą bardzo eksperymentalny teatr i naprawdę wiele ciekawych przedstawień tam już widziałem i na festiwalu też Państwo widzieliście. Myślę, że będzie to zaskakujące przedstawienie. A w sobotę Matka Kuraż.
0: Festiwal Kierunek Wschód od początku jest przestrzenią spotkania różnych kultur, języków i teatralnych tradycji. Odbywa się w Białymstoku od roku 2017 i nawiązuje do idei Partnerstwa Wschodniego. Jubileuszowa edycja ma być okazją do przypomnienia historii wydarzenia, ale przede wszystkim do kolejnych międzynarodowych spotkań, mówi Marcin Siekierko, kierownik działu promocji i komunikacji Teatru Dramatycznego.
2: Repertuar niezmiernie ciekawy. Romeo i Julia, Emigranci, Bieżeńcy. Świetne tytuły, pewnie każdy gdzieś oglądał jakąś wersję takiego tytułu w przedstawieniu różnych teatrów. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak te tytuły będą zaprezentowane przez naszych zaproszonych artystów i gości. Co jest warte podkreślenia? Myślę, że bardzo ważną i ciekawą informacją jest to, że Wszystkie te spektakle odbędą się w tym roku na dużo większych salach niż w roku ubiegłym. I w tym roku dzięki temu mieliśmy możliwość rozdania aż ponad 2200 wejściówek, które są całkowicie bezpłatne. Są do zdobycia jeszcze te wejściówki w kasie naszego teatru przy ulicy Suraskiej 1. Trudno mi powiedzieć, na które spektakle jeszcze zostały wejściówki, na które się rozeszły. Tutaj widać, jak one wyglądają. Ale nie ukrywam, że rozchodzą się jak świeże bułeczki, jak ciepłe bułeczki, więc trzeba się spieszyć, jeżeli ktoś

0: jeszcze swojej wejściówki nie odebrał. Podkreślam, są całkowicie darmowe. Dlatego są darmowe, ponieważ cały festiwal Kierunek Wschód jest dofinansowany głównie z dwóch instytucji. Pierwszą jest oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i dziękujemy panu marszałkowi za to bardzo serdecznie. I Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkretnie program Teatr. Mniej więcej tak troszeczkę pół na pół jest dofinansowanie. Dzięki temu te spektakle mogą dla mieszkańców województwa odbyć się bezpłatnie, więc każdy może w tym uczestniczyć, nie ponosząc tak naprawdę żadnych kosztów. Dodam jeszcze, że po każdym spektaklu będą miały miejsce spotkania, takie krótkie panele dyskusyjne z artystami, więc zachęcam do nie wychodzenia tuż po spektaklu, tylko pozostania jeszcze tych kilku minut i spędzenia tego czasu na, myślę, bardzo ciekawych rozmowach i dyskusjach o samym przedstawieniu i o tym, jak artyści przygotowywali te spektakle. Będzie można też zadać po prostu samodzielnie również pytania z publiczności. Cieszymy się, że możemy to już robić po raz 10. Artyści dostaną piękne takie statuetki na pamiątkę. To jest bardziej taki symboliczny charakter i wymiar. Myślę, że powinno to być wszystko bardzo ciekawe, widowiskowe. Tym bardziej, że mamy informację, że te wejściówki rozchodzą się błyskawicznie, więc liczymy po prostu na pełne sale. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze jakieś dodatkowe informacje zasięgnąć, to zapraszam na naszą stronę internetową. Tam są wszystkie informacje odnośnie festiwalu. I jeszcze właśnie ważna informacja. Równolegle z festiwalem na Rynku Kościuszki stanie wystawa fotograficzna, która będzie prezentować dorobek tak naprawdę poprzednich 9 edycji tego festiwalu. Każda edycja będzie miała poświęcone 2 ogromne plansze, takie ponad 1,5 metrowe i będzie można sobie wrócić pewnie pamięcią i myślami do tych spektakli, które odbywały się w ramach festiwalu w latach poprzednich. Myślę, że taka ciekawa retrospekcja będzie, szczególnie dla tych, którzy brali udział aż od pierwszej edycji od roku 2017. Większość zdjęć wykonywał Bartek Arzecha. Świetny fotograf, więc te zdjęcia również mają taki artystyczny również walor. Bardzo ciekawy.
1: Na festiwal Kierunek Wschód zapraszał Marcin Siekierko, kierownik działu promocji i komunikacji Teatru Dramatycznego. A szczegóły imprezy znajdziecie oczywiście na stronie naszego białostockiego dramatu.
2: Co jest grane w Białymstoku? Czas wolny w Białymstoku.
1: Na placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury jeszcze do niedzieli dostępnych będzie 214 najlepszych zdjęć prasowych z tegorocznej edycji konkursu Grand Press Photo. To już ostatnia szansa, aby zobaczyć najlepsze fotki tego roku i oczywiście zdjęcie numer 1, czyli fotografię Wojciecha Grzędzińskiego, która powstała podczas pobierania próbek i odcisków palców w trakcie badań zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Tymczasem o 3 dni dłużej można będzie oglądać w tym samym miejscu wystawę Slovak Press Photo Water, opowiadającą o wodzie jako źródle życia, ale też potężnej sile natury.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: A tych, którzy nie tylko chcą smakować kultury, ale także przyczynić się do jej tworzenia i mają artystyczny pomysł, jednocześnie szukają pieniędzy na jego realizację, to mam też dobrą wiadomość. Białystok czeka na wnioski o stypendia artystyczne na rok 2027. Do zdobycia jest 15 tysięcy złotych, które mogą pomóc w realizacji ciekawego projektu związanego z kulturą, sztuką lub ochroną zabytków. O wsparcie mogą ubiegać się pełnoletni twórcy, animatorzy kultury i osoby zajmujące się właśnie opieką nad zabytkami. Nie trzeba być zameldowanym w Białymstoku, wystarczy mieszkać, działać w mieście albo realizować projekt, który będzie związany z Białymstokiem i jego mieszkańcami. Liczą się przede wszystkim pomysły świeże, odważne i oryginalne. Projekty powinny mieć wysoki potencjał artystyczny i dawać możliwość publicznej prezentacji efektów, czy to na żywo, czy w internecie. Szczegółowe informacje w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przed mikrofonem wciąż Julita Grzywa, słuchacie audycji Co jest grane w Białymstoku. I tak jak słychać, kultura absolutnie nie ma zamiaru poddać się jesiennemu uśpieniu. Przed nami kolejne festiwale, wernisaże, wystawy i spektakle. Dzisiaj w audycji będzie jeszcze o misterium stworzonym przez białostockiego black metalowca Bartka Krysiuka. Ale zanim to, muszę wam przypomnieć o cudownej wystawie, którą można oglądać w elektrowni białostockiego arsenału. Sztuczna inteligencja zwykle kojarzy nam się z czymś niewidzialnym, z algorytmami, danymi, ekranami komputerów. Tymczasem, tak jak wspomniałam, w galerii Arsenał Elektrownia można zobaczyć jej zupełnie materialne oblicze. To wystawa Clearview litewskiego duetu Pakui Hardware, która prowadzi widzów do świata światłowodów, maszyn i technologii, które coraz mocniej splatają się z naszym codziennym życiem. Delikatne, migoczące włókna tworzą przestrzeń, przypominającą jednocześnie układ nerwowy, sieć komunikacyjną i futurystyczny krajobraz. To opowieść o świecie, w którym dane podróżują szybciej niż kiedykolwiek, a sztuczna inteligencja uczy się patrzeć i analizować rzeczywistość, czyli o naszej teraźniejszości, jakby nie patrzeć. Artyści Neringa Cerniauskaite i Ugniusz Gelguda nie zachwycają się jednak bezkrytycznie technologicznym postępem. Zachęcają do refleksji nad jego kosztami, śladami pozostawionymi w naturze i krajobrazie oraz nad granicą między tym, co ludzkie, naturalne i sztuczne. Clearview to wystawa, która nie daje prostych odpowiedzi. Zamiast tego pozwala zanurzyć się w świetle, formach i pytaniach o przyszłość, która dzieje się już dzisiaj. Rozwikłać przekaz, który kryje się za ekspozycją, pomoże nam zespół kuratorski Eliza Urwanowicz-Rojecka i Jakub Wróblewski.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Co białostoczanie mogą zobaczyć w elektrowni?
3: Białostoczanie mogą zobaczyć w Galerii Arsenał Elektrownia przy ulicy Elektrycznej 13. Instalacje, krajobraz wystawy stworzony przez dwójkę litewskich artystów z kolektywu zwanego Pakui Hardware. Jest to praca, która powstała specjalnie do przestrzeni elektrowni. Niezwykle rezonuje z tą przestrzenią postindustrialną i dotyczy właściwie tak najbardziej ogólnie rzecz biorąc tematyki transformacji technologicznych i ekologicznych i tego, w jaki sposób te dwa procesy przenikają się nawzajem, bardzo współcześnie, odtwarzając krajobraz technologiczno-militarno-naturalny tych miejsc, które w tym momencie funkcjonują w trakcie wojny. Odtwarzają taki krajobraz technologiczno-naturalnego babiego lata, przeplatając kable światłowodowe przez całą przestrzeń elektrowni i umieszczając w niej bardzo intrygujące, ciekawe obiekty. Także zapraszamy Państwa serdecznie, bądźcie z nami w trakcie całej wystawy, która potrwa do 6 lutego, a także bądźcie z nami w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie.
1: Właśnie będzie można wziąć udział dość aktywnie w tej wystawie. Proponujecie ciekawe warsztaty?
3: Tak jest. Warsztaty ruchowe z naszą koleżanką Ksymeną Wojtkowską, ale także oprowadzania. Oprowadzania w języku angielskim, w języku polskim, oprowadzania w języku białoruskim, ukraińskim. Można też umówić oprowadzanie z audiodeskrypcją. Będą też przygotowane przez nasz dział edukacji, czyli Justynę Kołot-Kobietka, Ksymenę Wojtkowską i Kasię Kidę. Takie zestawy, koszyki, które są zatytułowane, zestawy kreatywne, zatytułowane wytwórcy, których będzie można skorzystać w przestrzeni wystawy, pobyć w tej przestrzeni i pogłębić jej odbiór. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć absolutnie fenomenalną wystawę uznanego duetu Pakuje Hardware.
1: Tutaj widzę kilometry światłowodów utkane tak jakby w taką pajęczynę.
3: Jest to ten technologiczny babie lato, które funkcjonuje teraz w wielu miejscach na świecie w obszarze wojny po prostu. I cała elektrownia jest przepruta kablami światłowodowymi utkanymi, tak jak pani powiedziała, w pajęczynę, militarno-technologiczną pajęczynę. Jest to wystawa bardzo piękna i delikatna, natomiast jej wydźwięk rzeczywiście jest zdecydowanie mocny i nie unika tematu wojny. Te obiekty są instalacjami przygotowanymi również przez artystów. Przypominają trochę takie skulone postaci, które trwają w jakichś takich zastygłych formach. Nie bez znaczenia jest też dobór materiałów, bo na przykład widzimy tutaj takie aluminiowe strumienie przepięknie udrapowane nad obiektami. Te aluminiowe strumienie przypominają nam o militarnych pojazdach, które topniejąc właśnie właśnie wytwarzają takie strumienie płynące chodnikami, ulicami obszarów objętych wojną.
1: Kurator Jakub Wróblewski.
4: Duit Pakui Hardware robi niesamowite obiekty. Są to materialne rzeźby, które wykorzystują szkło, polimery, światło, metal w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że są unikatowi pod względem wykorzystanej estetyki i instalacja, którą przygotowali do Galerii Arsenał, również jest niesamowita, ponieważ jest to instalacja site specific, przygotowana specjalnie pod architekturę galerii, gdzie zaczęli pracować ze światłowodami, elementem, który może nieść informacje, być zupełnie neutralny, ale zdjęcia z Ukrainy, z wojny z Rosją pokazują połacie światłowodów, które oplatają pola uprawne, gdzie ta technologia, która jest z natury neutralna, może nieść śmierć, zniszczenie. Wystawa jest bardzo mocnym głosem, szczególnie na Podlasiu, szczególnie w Polsce, szczególnie w tym miejscu Europy. Zadaje pytania o naszą kondycję, o kondycję w używaniu zasobów. Wiemy, że używanie zasobów niesie ze sobą konsekwencje, powstające centra danych na całym świecie, zużywające zasoby wody. Pytanie też, czy jeśli nas już nie będzie jako gatunku człowieka, te zasoby będą przetworzone przez jakieś nieludzkie byty? Czy nastanie jakaś warstwa zdarzeń, która je wykorzysta? Te pytania są niezwykle współczesne i niezwykle interesujące.
1: Świetną rolę gra też światło.
4: Tak, artyści zaprosili ze sobą reżysera światła, który pracuje na co dzień w litewskiej instytucji, który dokonał tutaj działania polegającego na ruchomym źródle światła, które odkrywa pracę, wydobywa z nich niuanse, bliki. Prace zaczynają żyć i w znacznym stopniu podkreśla ich plastykę i bardzo smaczną wizualność.
1: Tutaj mamy miejsce do refleksji podczas wystawy, ale też ciekawe wrażenia wizualne.
4: Tutaj artyści połączyli kilka sposobów dotarcia do widza. Obiekty, które wynikają z ich praktyki artystycznej, jak również skupili się na wideo, czego nie robią zazwyczaj. Jest to wideo nakręcone przy pomocy urządzenia, które widzi w falach podczerwieni. Wykorzystuje widzenie maszynowe i zarejestrowali barszcz Sosnowskiego, który porastał okolice ich pracowni. Jest tu też takie oddanie głosu bytom nieludzkim, roślinom, które są inwazyjne, no tak jak ludzie. My jesteśmy również inwazyjnym gatunkiem, więc to porównanie i połączenie tych wątków zostawia bardzo szeroką przestrzeń na interpretację.
1: I do tego też technologia znowu, która prześwietla.
4: Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się technologii. Moje osobiste zdanie jest bardzo dystopijne, to znaczy obecne modele uczenia maszynowego powodują, że będą nami rządziły korporacje, może w 50-50 z rządami. Przyszłość jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, ale myślę, że też wymaga rozwagi i działania.
1: Myśli pan, że ta wystawa może być takim głosem właśnie w stronę tej rozwagi?
4: Myślę, że sztuka współczesna powinna działać. Ta działa na pewno merytorycznie, ideowo, jak również estetycznie, więc artyści połączyli tutaj bardzo dużo różnych wątków i dziedzin, co nie jest takie oczywiste i nierzadko się zdarza. Rzeźby przeznaczone są do oglądania w przestrzeni. Mam wrażenie, że elektrownia stała się takim naturalnym habitatem dla tych form, rodzajem schronienia. Muszą państwo przyjść i zobaczyć wystawę na własne oczy.
1: Potwierdzam. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Mówił kurator Jakub Wróblewski. A my pozostajemy w Galerii Arsenał. Przeniesiemy się tylko do jej głównego oddziału, siedziby przy ulicy Mickiewicza. Tam kolejna ekspozycja, która zadaje pytanie, czy sztuka może przewidzieć przyszłość i pomóc w zrozumieniu świata, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I właśnie odpowiedzi na te pytania szuka Agnieszka Polska, jedna z najbardziej cenionych artystek współczesnych, której wystawy Demon's Brain można właśnie oglądać. Twórczyni, której prace pokazywano m.in. w nowojorskim MoMA czy londyńskim Tate Modern, zaprasza widzów do niezwykłego świata obrazów, dźwięków i opowieści. Łączy tradycyjne techniki filmowe z możliwościami sztucznej inteligencji, tworząc hipnotyzujące, niemal medytacyjne doświadczenia. Na wystawie oglądamy prace poruszające temat technologicznych i ekologicznych przemian, a także ich wpływu na nasze emocje, wyobraźnię i sposób postrzegania rzeczywistości. To sztuka, która nie daje prostych odpowiedzi. Zamiast tego prowokuje do myślenia, stawiania pytań i zachęca do spojrzenia w przyszłość z nowej perspektywy. Ponownie oddajmy głos kuratorce Elizie Urwanowicz-Rojeckiej, która jest kuratorką także tej wystawy.
3: Wystawa, którą prezentujemy jeszcze do 15 listopada w Galerii Resenau przy ulicy Mickiewicza 2. Jest to znowu wystawa podejmująca bardzo nośny temat transformacji technologicznych i ekologicznych, natomiast w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o estetykę i sposób prowadzenia narracji, a mianowicie Agnieszka Polska, która bardzo sobie ceni siłę opowieści w bardzo estetyczny i wielowymiarowy sposób, między innymi w ramach trzech filmów, trzech wielkoformatowych instalacji wideo, zajmuje się właśnie tematyką rozwoju technologicznego, ale w kontekście historycznym, a także w kontekście odpowiedzialności społecznej jednostki za te procesy. Przepiękna wystawa, bardzo medytacyjna, także warto też ją obejrzeć. Zapraszamy serdecznie jeszcze do 15 listopada. Zapraszamy.
1: Demon's Brain w Galerii Arsenału w Białymstoku można oglądać do 15 listopada, a ekspozycję Clear View w Elektrowni do 7 lutego.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zabiorę Was w legendarny świat Podlasia z początku XX wieku, do czasów proroka Ilii. A to za sprawą nowego spektaklu, który powstał w Białymstoku i podbija właśnie kolejne polskie miasta. Mowa o epitafium dla proroka Ilii autorstwa Bartłomieja Krysiuka. Historia inspirowana losami Eliasza Klimowicza prowadzi widza przez świat wiary, pamięci, przemijania i ludzkich emocji, takich jak nadzieja. Największą siłą tego spektaklu jest atmosfera, muzyka wykonywana na żywo, tradycyjne pieśni Podlasia i starannie budowane obrazy tworzą przestrzeń do przeżywania. To teatralne misterium, które działa przede wszystkim na emocje. Twórcy nie skupiają się na wiernym odtworzeniu historii proroka Ilii. Bardziej interesują ich pytania o człowieka, o wiarę, wspólnotę i o to, za czym tak naprawdę tęsknimy we współczesnym świecie. W czasach nieustannego pośpiechu Bartłomiej Krysiuk proponuje widzom coś coraz rzadszego. Aż 1,5 godziny skupienia i refleksji, a to już samo w sobie jest wartością. Zresztą oddajmy głos autorowi i odtwórcy głównej roli proroka Ilii, Bartkowi Krysiukowi. Frontman black metalowego zespołu Patriarch, szerszej publiczności wcześniej może bardziej znanego jako Baciuszka, postanowiłeś stworzyć mistyczny spektakl opowiadający o proroku Ilii z wiersza Lina, który właściwie bardziej jako prorok jest postrzegany przez popkulturę niż w rzeczywistości nim był, o czym dość wyraźnie napisał w najnowszej książce wiersza Lin 2.0 Jerzy Chmielewski.
5: Tak, dokładnie. Jest właśnie tutaj Jurek, autor wiersza Lin 2.0. Książki bardzo potrzebne, zresztą też jakby z nim tutaj rozmawiałem i konsultowałem pewne rzeczy, więc Eliasz Klimowicz jest tak trochę postrzegany. Ta historia jego wypełzła z tego Podlasia i teraz snuje się po całym świecie tak naprawdę.
1: Ostatnia książka, taka bardzo reporterska i naukowa, wyjaśnia, że raczej był prostym chłopem wierzącym niż odrealnionym, szalonym prorokiem.
5: To ludzie bardziej postrzegali go i tak ta historia właśnie jest właśnie dokładnie o tym, że to ludzie tworzą proroków i to ludzie potrzebują tych proroków, a nie sami prorocy się tworzą. I ten proces, który się dzieje tutaj na scenie, jest tak naprawdę właśnie tą historią, takim spin-offem, takim troszkę rytuałem, który pokazuje, jak ci prorocy powstają. I de facto ta sztuka jest bardzo współczesna, mimo że zakorzeniona w naszym mistycyzmie, w naszej tej kulturze podlaskiej, to tak naprawdę jest bardzo współczesna. Puszczam troszkę współczesne oko do ludzi i mam nadzieję, że odczytają te moje puszczanie oczek i odnajdą te współczesne historie, które tam troszeczkę zawarłem.
1: O tym, jak odczytywać tę twoją sztukę i co można w niej odnaleźć, będziemy jeszcze rozmawiać w trakcie dzisiejszej audycji, a za chwilę chciałabym poruszyć inną kwestię.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W audycji gościem jest wciąż Bartek Krysiuk, frontman black metalowego zespołu Patriarch, ostatnio autor spektaklu misteryjnego. Powiedz, jak to się stało? Black metalowiec siada i zaczyna pisać scenariusz spektaklu mistycznego, wykorzystującego, tak jak wspomnieliśmy, wątki prawosławne, religijne. Zresztą w waszej muzyce też tego używacie, ale zupełnie inaczej, no bo black metal to nie jednak nie teatr. Chociaż
5: my akurat jesteśmy postrzegani jako zespół bardzo teatralny, więc jest to troszeczkę takie rozwinięcie drogi.
1: Ale black metalu w spektaklu nie będzie.
5: Nie będzie black metalu, jest muzyka ludowa i to właśnie ta wykonywana in crudo, czyli ta solenna, ludowa. Zresztą no, Julita jest za to odpowiedzialna, więc jestem bardzo jej wdzięczny za to. Dlaczego to napisałem? Ponieważ słowo pisane przychodzi mi z dużą łatwością i to już miałem od szkoły średniej. Dobrze mi się zawsze pisało różne rzeczy, na pewno 100 razy lepiej niż mówione. Więc jestem lepszym pisarzem niż mówcą i aktorem i reżyserem, na pewno. Różne rzeczy mi się tam, wiesz, w głowie mieszają. Lubię przelewać to na papier, lubię do tego wracać, lubię troszkę zmieniać. Ta historia też gdzieś tam już przez 2 lata dojrzałem do tego, że trzeba ją urodzić.
1: Właśnie wracamy do tego, co zacząłeś mówić. Napisałeś o tym, że my ludzie potrzebujemy takich proroków, mówiąc współczesnym językiem liderów, tych, którzy poprowadzą, wesprą w tym szalonym i takim pokręconym świecie.
5: Tak, tak. Świecie, który pędzi, który nas szprycuje dopaminą, który nas skroluje tak naprawdę. No i my potrzebujemy ludzi właśnie takich, gdzie troszkę nas zatrzymają, powiedzą, o słuchaj, tutaj jest tak. I my lubimy ludzi, którzy za nas troszeczkę mówią, bo zwalamy na nich odpowiedzialność. To nie ja mówię, to on mówi, więc łatwo takim ludziom po prostu iść za takimi ludźmi. Ale to nie mówię tylko o tym, co się dzieje w wierze, ale też mówię o politykach, którzy są takimi współczesnymi liderami i prorokami. No bo im wierzymy po prostu na słowo. Obiecanki, cacanki. My wierzymy, idziemy, głosujemy i to jest właśnie to, o czym jest clue tej sztuki.
1: Usłyszałam piękne zdanie. Prawdziwym cudem jest prawdziwie dobry człowiek.
5: Wymowa tej całej sztuki jest bardzo pozytywna. Jest o tym, że my mamy w sobie naturalną dobroć, empatię.
1: Różnie o tym różni filozofowie mówią. Ty jesteś zwolennikiem.
5: Ja jestem zwolennikiem tego, że ja zawsze lubiłem ludzi, zawsze mam do nich zaufanie. Często na tym tracę, ale nie tracę jakby wiary w ludzi. Nigdy. I wiem, że ludzie są z natury dobrzy i wolę na świat w ten sposób patrzeć.
1: Spełniasz swoje marzenie. Jesteś na scenie prorokiem Ilią, którego nazwałeś swoim alter ego wręcz.
5: Tak, to już taka schizofrenia artystyczna jest z moim alter ego od wielu lat.
1: Bo przecież wydałeś płytę o proroku Ili.
5: Tak, tak, tak, więc ta historia trwa ze mną, idzie, się rozwija, gdzieś tam niosę ją w świat i też cieszę się, że ci ludzie, którzy odbierają tą historię, chcą ją poznawać, bo to też jest moim zadaniem, żeby nie podawać to ludziom, tak wiesz, wszystkiego na tacy, mówić tak dosłownie o wszystkim i to, że oni szukają, poszukują. Ja wiele razy odbieram wiadomości prywatne od ludzi, którzy przyjeżdżają gdzieś tam skądś, żeby odwiedzić wierszalnię, wysyłają mi zdjęcia. Na tą sztukę przyjeżdżają ludzie z Kanady, z USA, z Francji, z Anglii, z Holandii, z Węgier. Ludzie się uczą polskiego, żeby móc odbierać tą sztukę. Do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego przyjeżdża 12 osób z Kanady, Kanadyjczyków. Także jestem zadowolony z tego, jak to fajnie ludzie odbierają, nie tylko tutaj w Polsce, tylko właśnie na całym świecie.
1: Powiedzieliśmy tu o warstwie filozoficznej, ale warstwa plastyczna przedsięwzięcia jest też przepiękna. Wchodząc tutaj, ma się wrażenie, jakby się wchodziło, no, do takiej kaplicy, cerkwi, są ikony, jesteście przebrani.
5: To nie jest teatr historyczny, to jest jakby, wiesz, uplastycznienie mojej wizji.
1: Sami wyglądacie jak postaci na ikonie.
5: Dokładnie. Super, że ty mówisz, bo cała sztuka jest napisana w ten sposób, że są stacje i obrazy. Nie ma tak zwanych aktów i scen, tylko są stacje, czyli to, że musimy się zatrzymać, i obrazy, czyli ikony. Jeśli tak to wygląda, to jestem zadowolony, bo o to mi chodziło, żeby to wszystko wyglądało, że czasami jak jest ten moment tak zwanego still, pauzy, że stajemy i wyglądamy jak ten obrazek, jak ta ikona. O to mi chodziło.
1: Gdzie to będzie można zobaczyć i kiedy?
5: Wyruszamy w Polskę. No, za chwilę Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. 19 spektakli, cały miesiąc jesteśmy w trasie. Wracamy tutaj na koniec właśnie do Białegostoku na zaduszki. Drugi termin, drugi spektakl. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. No, nie jestem człowiekiem teatru. Ulepiła mnie scena metalowa. Ja jestem metalowcem, nie? I wchodzę w ten teatr. teatr nie tyle z bojaźnią, tylko z taką bardzo dużą ciekawością. I to mnie ekscytuje. Mam 50 lat i debiutuję.
1: Jak się sprzedaje spektakl? Bo wspomniałeś, że to przedsięwzięcie komercyjne. Nie dostaliście na to żadnej dotacji?
5: Z tyłu zawsze muszę mieć się z głowy, żeby, wiesz, nie musieć kurna sprzedawać chaty, nie? Żeby realizować swoje marzenia. Ale gdzieś tam, wiesz, pociłem się dosyć mocno w okolicach czerwca, jak patrzyłem na tą sprzedaż. Natomiast teraz mamy sprzedane blisko 4000 biletów w całej Polsce, więc myślę, że mogę uznać to za, jak na człowieka, który wchodzi pierwszy raz na scenę i pisze, wiesz, sztukę teatralną, to jestem z siebie dumny.
1: Jak myślisz, publiczność to będą głównie fani twojego zespołu i muzyki black metalowej?
5: Bardzo ciekawa sytuacja. Nasi fani, no, oczywiście stanowią gro tego. Też spodziewają się, że będzie to koncert metalowy, więc na pewno troszeczkę się dziwią, ale jest koncert, bo dziewczyny śpiewają i jest koncert, więc może zostaną zaspokojeni.
1: Wypusiło ci, żeby wyrzucić parę fraz?
5: Nie,
1: mocniejszych?
5: Nie. Od początku myślałem, że to ma być taka forma zupełnie inna i że to ma też zaskoczyć, ale też przychodzą ludzie ze strony Adama Struga, więc to jest taka bohema literacka. Też myślę, że się zdziwią, bo to jest, wiesz, zderzenie z taką wiejską groteską. Myślę, że też ich bardzo zdziwi. Przychodzą też ludzie, którzy myślą, że to jest spektakl religijny. No i trochę jest to spektakl religijny.
1: Pewnie może skusić trochę prawosławnych.
5: Tak, dokładnie. I przychodzą też ludzie, którzy myślą, że też jest to teatr wierszalin. Tak naprawdę na sam koniec możemy zaspokoić bardzo, bardzo duże grono społeczeństwa, a jak będzie, to nie ode mnie zależy, jak ludzie będą to interpretować. Być może, że wiesz, dostaniemy baty, cięgi. Moim marzeniem było to, żeby to żyło swoim życiem i żeby to trwało dalej i żeby ten spektakl nie był jednorazową przygodą, bo planuję kolejne.
1: Wspomnieliśmy już o Julicie Charytoniuk, znanej podlaskiej etnografce, właśnie tutaj zbieraczce pieśni naszego pogranicza, które między innymi właśnie zaśpiewa z koleżanką. A pozostała obsada?
5: Jest Eliza Sacharczuk, też nasza podlaska tutaj wokalistka. To jest też moja nauczycielka śpiewu od wielu lat. Też bardzo dużo pomaga i też ma bardzo duży wkład w tą sztukę.
1: Dariusz Szada-Borzyszkowski, wasz reżyser.
5: Dokładnie tak. No, bez niego tutaj absolutnie nie ruszyłbym nawet na krok, więc jest też taką ikoną tutaj białostocką teatru. No i strasznie się cieszę, że Darka z nami i że jest nam przychylny i że zrobił z tego coś fajnego, naprawdę. Więc cieszę się z tego. No jest Andrzej Popłaski, z którym gram w zespole od wielu, wielu lat. Dzielimy tą pasję razem, który jest odpowiedzialny za tą scenografię i ta pasja też gdzieś tam w nim może tutaj też na scenie się objawić, bo jest stolarzem, więc też mu jestem wdzięczny za to. Natasza Borycka, która jest aktorką i tancerką naszej podlaskiej opery. No Adam Struk, no wiadomo, ikona pieśniarstwa in crudo. Zgodził się dlatego, że to będzie wykonywane właśnie w takiej postaci pierwotnej, że nie będzie tu żadnych interpretacji. No zresztą Julita też firmuje to swoim nazwiskiem, że wykonują to w ten sposób, a nie w inny. Z żadnych interpretacji. No jest Arek Motybel, który jest aktorem serialowym. Zaczyna swoją tak naprawdę przygodę z aktorstwem. No, mój syn Mateusz Krysiu, który występuje z nami w zespole od wielu lat. Hipolit Woźniak, jest jeszcze Filip Wika, który będzie zastępował na zmianę z Hipolitem, będzie grał z nami jako muzyk. No i to ludzie, którzy są na scenie, ale są poza sceną, jak Wojtek Pątkiewicz, który dba o dźwięk, Dawid Jackowski i Mateusz Bułatewicz, którzy są odpowiedzialni za światło, Michał Kamiński, który przygotował te stroje, z których jestem naprawdę zadowolony, bo to też gdzieś tam współgra wszystko i jest to super w pełni profesjonalne. Jest grono takich ludzi, z którymi mogłem to zrobić. Cieszę się, że zaufali mi, no bo to tak naprawdę trochę wszystko patykiem na wodzie pisane, no bo wiesz, jak to dla black metalowiec bierze się za teatr i robi coś takiego. Pisząc, myślałem o tych ludziach i to, że udało mi się ich jakby do tego, długo nie musiałem namawiać, więc też się cieszę, że mi zaufali i jestem zajebiście im wdzięczny, bo absolutnie bez nich bym tego nie zrobił.
1: Czyli można podsumować, że zaprzyjaźnione grono profesjonalistów w swoich dziedzinach ci pomogło.
5: Tak jest, jak najbardziej. I to też polega na tym, że oni wkładają tak naprawdę, to nie jest gra, bo dużo jest w tym prawdziwych emocji i ich, i tak jak mówiłem, ja jak pisząc ich, to myślałem o tych postaciach, że wiesz, to nie będą postacie fikcyjne, tylko to są ludzie z krwi i kości, którzy są stąd i te charaktery, oni tylko je uplastyczniają na scenie.
1: To był autor, odtwórca głównej roli oraz reżyser spektaklu Epitafium dla proroka Ilii, Bartek Krysiuk. A teraz końcu dodajmy głos Julicie Charytoniuk, kulturoznawczyni, która zebrała m.in. pogrzebowe pieśni Podlasia do spektaklu i je odśpiewała.

0: Są to pieśni, które w tradycji były i jeszcze są śpiewane na pogrzebie, przy czuwaniu, przy zmarłym, lub też są śpiewane niektóre z nich w Wielkim Poście, ale mogły być śpiewane jakby w obu, że tak powiem, przypadkach, bo jak już brakowało tych pieśni pogrzebowych, to były też śpiewane wielkopostne. Znam też przypadki, że w Wielkim Poście były śpiewane pogrzebowe. A jako, że to jest historia Eliasza Klimowicza, czyli, że tak powiem, tutaj społeczności prawosławnej, tudzież odłamu prawosławia, to wszystkie pieśni są śpiewane w gwarach, bo one nawet nie są w jednej gwarze, są z różnych wsi, więc są w różnych gwarach. Trochę się tam miesza starocerkiewnosłowiański, rosyjski i różne gwary, bo inaczej się mówi w Korzynie, inaczej się mówi w Malinnikach, inaczej w Dobrowodzie. Jest też jedna pieśń z południowego Podlasia, więc tam ta gwara jest jeszcze inna. I w sumie to mi się podoba, bo na początku myślałam, żeby je po prostu ujednolicić, no ale nie jestem aż takim znawcą gwar, żeby umieć to zrobić tak, żeby nie skrzywdzić jakiejś pieśni. Więc są one w taki sposób śpiewane, z taką wymową, przynajmniej się staramy z Elizą, żeby to brzmiało tak jak te oryginały, które zresztą są moimi nagraniami terenowymi. Bazowałam na tym, co udało mi się przez ostatnich naście lat nagrać, więc w większości są to pieśni, które znam od konkretnych śpiewaczek z konkretnych wsi.
1: Bo to jest ciekawe, że tak naprawdę wykorzystujesz zbiory swoje, to co powiedziałaś, i są to rzeczy, które przetrwały, są to autentyczne pieśni, nie przetworzone.
0: Są to autentyczne pieśni, oczywiście są one mocno skrócone, bo jedna pieśń potrafi trwać 12 minut, a tutaj niestety ten czas nam pozwolił na to, żeby tam były 3 albo 4 zwrotki. Ale wybieraliśmy takie najbardziej symboliczne, w sensie takie z przekazem, tak? One oczywiście całe się układają w piękną historię, ale trzeba było czasem ciąć. Nie śpiewamy też powtórzeń, żeby jak najwięcej tych pieśni się zmieściło. Oczywiście ja bym tam śpiewała całe i śpiewałabym ich więcej, ale to nie jesteśmy głównymi postaciami w tym spektaklu. Jesteśmy trochę z tego innego świata, tego wyżej, że tak powiem, więc trochę komentujemy to, co się dzieje, jako te wierszalińskie Matki Boskie. Wrócę do tego, o co zapytałaś jeszcze, że te panie, od których znam te pieśni, część z nich wciąż żyje i jakby wciąż praktykuje to śpiewanie na pogrzebach jakichś sąsiadów czy kogoś z rodziny, więc to nie jest wyssane z palca, to jest tradycja, która już oczywiście zanika, ale wciąż jest w wielu miejscowościach żywa, zwłaszcza tam, gdzie nie ma domu pogrzebowego, gdy nieboszczyk jeszcze jest w trumnie, powiedzmy w cerkwi czy w kościele, ani w domu pogrzebowym, bo rzadko jest taki zmarły przetrzymywany w domu, raczej jest to jakaś świątynia i wtedy to śpiewanie, to czuwanie przy zmarłym jeszcze się odbywa. Nie jest już tak w miastach, bo miasto już dawno wyrugowało różne tradycje, a na wsiach jeszcze wciąż tak jest, dzięki czemu jeszcze można do kogoś pojechać i takie pieśni poznać i nauczyć się w tak zwanym bezpośrednim przekazie.
1: Dzięki tobie te pieśni przetrwają, bo tak jak wspomniałaś, te kobiety, które je znały, które poznały je od swoich matek, babć, no niestety będą umierać, bo taka jest kolej rzeczy. Ty jesteś jeszcze młoda i możesz je przekazać dalej, jeszcze młodszym.
0: Tak, dziękuję, że jestem jeszcze młoda, powiedzmy. Robię to tak. Udało mi się też wydać kilka płyt z tymi pieśniami. Uczę tych pieśni na warsztatach. W ramach tej naszej trasy koncertowej też będę w kilku miastach miała warsztaty pieśni pogrzebowych. Człowiek, jak się mierzy z tą śmiercią, to mam wrażenie, że bardzo potrzebuje jakiegoś takiego właśnie ośpiewania, takiego namysłu, że jest ten pogrzeb, czy to czuwanie, jakaś grupa pań czy panów śpiewa i rodzinie wtedy jest trochę łatwiej.
1: Takie wsparcie, prawda?
0: Łatwiej jest zrozumieć, co się dzieje. Można się wtedy wypłakać, pomodlić, czy jeśli ktoś się nie modli, to po prostu być w tym momencie z innymi najbliższymi. Też się mówi, no w chrześcijanie wierzą, że ten śpiew pomaga zmarłym przejść tę drogę, pójść w to właściwe miejsce, powiedzmy, do nieba.
1: To była Julita Charytoniuk, autorka oprawy muzycznej i wokalistka w spektaklu Epitafium dla proroka Ilii.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Teraz zapraszam na spotkanie z jedną z najbardziej wszechstronnych solistek opery i filharmonii podlaskiej, artystką, która od lat współtworzy najważniejsze produkcje tej sceny, Moniką Ziółkowską. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jej kreacjach scenicznych, na to przyjdzie jeszcze czas w kolejnych audycjach z cyklu Co jest grane. Dzisiaj będzie o tym, jak swoją miłość do muzyki i sztuki przekazuje ona dzieciom. Zapraszam na inspirujące spotkanie z kobietą, dla której muzyka jest jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim sposobem na dzielenie się emocjami. A rozmowę zaczniemy od tego, jak w Monice Ziółkowskiej zrodziła się pasja przekazywania miłości do sztuki.
3: Ja zawsze mu mówiłam, że wyobrażam sobie tak, że przyjdzie taki moment, że będzie taka potrzeba serca, żeby się tym podzielić, co zdobyliśmy, czego się nauczyliśmy, co praktykujemy, żeby to przekazać dalej. Przyszły takie czasy, że no nie wszystkie dzieci chodzą do teatru, nie wszystkie dzieci mają ten kontakt ze sztuką tak bliski, za to mają inne możliwości, które nie zawsze prowadzą w dobrą stronę i nie zawsze rozwijają tak, jakbyśmy chcieli, a ta nasza sztuka cierpi, więc tym bardziej obserwując ten świat dookoła i nasze dzieci również, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś dla świata, dla młodzieży, dla dzieci samemu, bo jakby tutaj nic się takiego nie działo gdzieś naokoło, więc stwierdziliśmy, że mamy ku temu narzędzia, możliwości, mamy wokół siebie mnóstwo zdolnych ludzi, muzyków, choreografów, tancerzy, aktorów, śpiewaków, charakteryzatorki, jakby ten świat cały, który gdzieś nas tworzy, żeby też mogli zobaczyć go inni, a tym bardziej dzieciaki czy młodzież, tą kulturę, prawda, zbliżyć. Bo ja zawsze mówię, że chciałabym zbliżyć teatr właśnie do tych szkół, do przedszkoli, do dzieci po prostu, do młodzieży. No ale brakowało mi chyba trochę odwagi, zawsze gdzieś tam tłumaczyłam to tym, że tu jest tyle pracy, że musimy się uczyć, przychodzić, jakby tworzyć i tak dalej. Ja zawsze mam takie założenie, że jak już coś robię, to robię na 100% albo wcale, w każdej dziedzinie mojego życia. Nie biorę się za coś, czego wiem, że nie skończę, albo zabraknie mi do tego narzędzi, przestrzeni i tak dalej. I tego się bałam chyba, że no mogę nie poradzić. No i przyszedł taki wieczór, kiedy siedzieliśmy z moim mężem i mówi, wiesz co? Ja nie będę czekał na twoje decyzje, robimy. Ja mówię, no co ty mówisz, ale bardziej w stronę właśnie agencji artystycznej, bo od tego się zaczęło, że mamy tyle pomysłów, mamy tyle materiału i możliwości, i zapotrzebowanie było, bo pisali do nas zewsząd, czy zagramy koncert, jakby nie mieliśmy do tego przestrzeni, no trzeba było założyć działalność. I wtedy to narodził się pomysł, powstało Flow Music and Arts mojego męża, Wojciecha Ziółkowskiego, i ja przy tym trochę się ogrzałam, bo stwierdziłam, żeby to rozszerzyć o działalność dla dzieci, że jakby to nie mogą być same koncerty, że róbmy to oczywiście, korzystajmy z tego, co mamy, ale też dzieciaki są dla mnie bardzo, bardzo istotne. I powstała właśnie agencja Flow Music and Arts. Mój mąż napisał projekt, który przeszedł w Warszawie. Robimy to do dziś. Te koncerty organizujemy na różnych przestrzeniach. No i te dzieci. Rozszerzyliśmy naszą działalność o moją działalność, Flow Kids. I powstał projekt zajęć teatralno-muzycznych dla dzieci. Tyle, że nie w jednym miejscu, a w różnych. Tak, żeby te młodsze dzieci przedszkolne, tak, zdecydowałam się na dzieci przedszkolne. Mamy też żłobkowe, aczkolwiek ja się tym nie zajmuję, bo do tego też musi być osoba, która gdzieś to czuje i bardziej niż pewnie ja. Naszym założeniem było to, żeby te dzieci czuły się pewnie, żeby odbywało się to w miejscach, w których one przebywają na co dzień, czyli nie wchodzą w nową przestrzeń, w nowych ludzi, są już na początku zestresowane i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, a nasze zajęcia polegają na tym, żeby je otwierać i zbliżać do sztuki, do teatru, żeby pokazywać swoje emocje, żeby pracować na tych emocjach, żeby sobie z nimi radzić, żeby tworzyć, jakby takie jest założenie. Więc ja powiedziałam, że no jedyną możliwością jest robić to w miejscach, gdzie one są. Co nie jest prostą sprawą, bo trzeba tam dojechać, trzeba to zorganizować, trzeba po prostu kooperować z placówkami i gdzieś tam organizować ten czas. No i udało się. Jesteśmy do dziś. Mamy tych placówek sporo, aczkolwiek narzędzi trochę mniej, bo stworzyliśmy na własne życzenie taką markę, która jest bardzo wymagająca. To znaczy, są inne zajęcia, bo kiedyś ktoś powiedział, no bo jesteście konkurencją dla tych czy dla tych. Nie jesteśmy, nie ma takich zajęć. Są zajęcia taneczne, są zajęcia muzyczne stricte, są zajęcia z piłki nożnej, te dzieciaki mają. My stworzyliśmy taką otwartą przestrzeń dla sztuki. I nie ma takich zajęć, które mają takie założenia, jakie mamy my. Trochę żeśmy zabrnęli daleko, bo rzeczywiście okazało się, że te dzieci chcą pracować, że tych dzieci jest coraz więcej, a nas jest na razie tylko dwójka. Ale te dzieciaki przepięknie pracują. Zrobiliśmy w tym roku pokaz na setkę dzieci spektakl w szkole 44 Moniuszki na Zielonych Wzgórzach. Ja po tym pokazie po prostu się popłakałam, bo to nie są dzieci muzyczne. To nie jest tak, że zapisujesz dziecko na zajęcia stricte muzyczne i przychodzą dzieciaki, które już słyszą. To są różne dzieci. Jedne są zamknięte, inne są bardzo otwarte. Część nie słyszy, część nie ma poczucia rytmu. I ja z takiej grupy tworzę całość i dostosowuję program na samym początku do tego, co mam. Ale to tłumaczyłam rodzicom właśnie na tym pokazie, że te dzieciaki jakby wybrnęły poza ramy tego mojego programu. Bo one to rzeczywiście chwyciły. Wzięły tą przynętę i szły dalej. I ja to rozwijałam. Skończyło się to, co założyłam i szliśmy dalej. I wtedy właśnie poprosiliśmy z Wojtkiem, bo całą jakby tą bazę tworzymy my. Teksty, muzykę dostosowujemy. Muzyka jest autorska. Choreografię i to wszystko. Pomagali nam ludzie, jakby nam bliscy. Usiedliśmy z Rafałem i ja mówię, słuchaj, pomóż mi, bo mam taki i taki pomysł. Może twoja wizja będzie inna. Spróbujemy coś razem. Hania, nasza tutaj wspaniała tancerka, pomagała mi tworzyć ruch do tego. Muzykę. Andrzej Makal współpracuje z nami również. Więc gdzieś tam mamy wokół siebie wspaniałych ludzi. Ten nasz pomysł wspólny działa. Działa. Te dzieci się rozwijają i wiadomości, które dostajemy od rodziców, ten feedback po pokazach był tak cudowny, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że jakby ktoś to docenił w ten sposób, że to nie jest tak, że przychodzi instruktor, no bo pewnie tacy ludzie by się znaleźli do pomocy, że przychodzi instruktor, uczy kroków albo piosenki i to wszystko na tym się kończy, a my tworzymy. I tutaj duża potrzeba serca, cierpliwości i jakby takiej myśli twórczej, żeby ulepić z tego coś fajnego. Ja im tłumaczyłam, to nie musi być tak, że wszyscy zrobimy w tym samym momencie krok w lewo czy krok w prawo, ale to, co wy oddajecie, tytuł naszego tego pokazu, to była podróż przez wyspę czterech żywiołów i każdy żywioł odpowiadał jednej z emocji i one miały w muzyce, w ruchu, w ciele odnaleźć te emocje. Każdy w sobie. Rodzice płakali, wzruszali się, a dla mnie to był po prostu taki miód na serce, że jakby stworzyliśmy coś, co oddziałuje na widza. To są małe dzieci w szkole 1-3, w przedszkole, ale daliśmy im taką nową jakość. To nie jest układ choreograficzny i fajna piosenka i dziękuję, tylko coś więcej. Podszedł do mnie pan, pedagog w jednej ze szkół i powiedział, nie zmarnowała pani ani jednej minuty. To było niesamowite przeżycie albo no epickie wydarzenie po prostu. I mama, która przyszła i powiedziała, wie pani, no to, że to jest twórcze, spoko, że pani jest aktorką, no to fajnie, cieszymy się, wchodzimy na pani spektakle i w ogóle jest super, ale to, jakie wy macie serce do tych dzieci, że to nie jest tak, że my przychodzimy i oho, musimy zrobić zajęcia. Nie, my tym żyjemy, tworzymy z nimi i jakby cieszymy się każdym krokiem do przodu, a poza tym ta misja.
1: O misji przekazywania swojej miłości do muzyki i sztuki opowiada dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. W pierwszej części audycji opowiadała, jak realizacja tej pasji wygląda, a teraz posłuchajmy o tym, jakie plony ze sobą niesie.
3: Widzisz, tu się kółko zamyka, ta cała historia, ponieważ oni przychodzą na te zajęcia, obserwują nas, wykonują swoje zadania, rozwijają się, ale chcą później czegoś więcej. Chcą to zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy to, co pani mówi o tej scenie i o tych emocjach, o tych wszystkich tutaj rzeczach magicznych, które się dzieją w teatrze, czy to prawda? I wtedy, mamo, pójdźmy do teatru. Czy tato? Zobaczmy spektakl. Idą z rodzicami na spektakl i już chwytają tę sztukę w innym miejscu, to my tam siejemy sobie ziarenko, potem ziarenko sobie kiełkuje, oni idą do tego teatru, oglądają, im się to podoba, chcą więcej. Rodzice idą na spektakl dla dorosłych, aha, bo było fajnie z dziećmi. Ta sztuka się rozwija i my siejemy wszędzie. I gdzieś tam mam wrażenie, że no mnożymy to dobro, że tak samo to nie wyjdzie, że no mamy operę, czy teatr dramatyczny, czy lalek i od czasu do czasu można iść, ale my jakby zagrzewamy i gdzieś tam cały czas dopingujemy, że to jest fajna sprawa, że wszystko to, co macie, ten dostęp do cyberprzestrzeni i tak dalej, to jest okej, okay, no bo mamy więcej możliwości i tak dalej, ale tu się dzieje coś fajnego.
1: Tu są prawdziwe emocje. te tutaj i oni wreszcie mogą je przeżyć, a nie tylko zobaczyć w smartfonie.
3: Dokładnie tak. I dla nich to jest dziwne. Dziwne, bo niektórzy z nich nie doświadczają tego na co dzień. Albo jest tak, że no rodzice też nie mają tyle czasu, żeby gdzieś tam motywować i zapoznawać z tą sztuką. Pamiętam chłopca w tym roku, leciała muzyka z listy Schindlera i to był chłopiec z drugiej chyba klasy, czy on zaczął płakać. Ja mówię, co się stało, Kuba? Co się dzieje? No rzeczywiście muzyka poruszająca. On mówi, proszę pani, bo ja poczułem, ja nie mogłem sobie z tym poradzić, poczułem, że muszę płakać. Czyli co? Po prostu misja spełniona. To o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby budzić w nich te emocje, żeby je rozwijać, żeby, tak jak powiedziałam, radzić sobie z nimi, żeby oni poczuli, że coś takiego jest, bo to, co dostajemy, te gotowce, które dostajemy na co dzień, to z czasem staje się po prostu takie smutne, oschłe, gołe, nie wiem jak to jeszcze nazwać, a mamy w sobie takie pokłady, z których możemy korzystać i wachlować na lewo i prawo i szukać kolorów, żeby to życie było piękniejsze sobie na co dzień. Ja czasem im tłumaczę, że słuchajcie, no nie każdy z nas będzie aktorem, ale chodzi o to, żeby ubogacać to, co mamy na co dzień, nasze otoczenie, ludzi. Ja łączę te grupy. Czasami pytają rodzice, a dlaczego trzecia klasa miała z pierwszą? Ja mówię, po to, żeby budować te relacje, po to, żeby się nie oceniać, że to są maluchy, a to są starszaki. I ja mówię, i dali radę, bo jakby zawiązują się przyjaźnie, tworzą się nowe właśnie relacje. To jest piękne, ja to obserwuję i jestem z nich dumna. Tak samo przedszkolaki, to jest troszkę trudniejsza praca, no bo to są dzieci jeszcze, które nie do końca wszystko rozumieją, ale mamy do tego też inne narzędzia, my się więcej bawimy, poprzez sztukę też. Mieli zajęcia z charakteryzacji, przyszły nasze koleżanki tutaj z teatru i pokazały, jak to się dzieje, że się tak zamieniamy na scenie, że się zmieniamy w staruszka, że możemy być kimś innym. Myśmy opowiadali od strony takiej właśnie aktorskiej, a dziewczyny pokazywały, jak to się dzieje naprawdę. No i potem gromadka przyszła na spektakl zobaczyć, czy rzeczywiście tak się dzieje. Więc no jest to moim zdaniem zbliżanie do teatru na maksa i chciałabym, żeby to się rozwijało. Potrzebuję jeszcze większego zespołu. Mam nadzieję, że to się ułoży z czasem i będzie nas więcej. I jakby będziemy tę sztukę gdzieś tam słać w świat i ubogacać ten świat naokoło. Mam ogromne wsparcie w moim mężu, który czuje podobnie i cieszę się, że zrobił ten krok w zasadzie za mnie. Ja się troszkę podłączyłam, a potem zaczęło mi się to bardzo podobać i zaczęliśmy to rozwijać i najważniejsze jest to, że to się pięknie rozwija i działa po prostu. To wszystko nie wydarzałoby się, gdyby nie wsparcie takich osób, które są nam bliskie. Jedną z takich osób jest niania naszych córek, która jest cudownym człowiekiem i takim dobrym duchem, częścią naszej rodziny. Jest to osoba, która jest, ona się wzruszam, jak o niej mówię, jest mega uzdolniona artystycznie. Pięknie maluje, tworzy różnego rodzaju dzieła sztuki, można powiedzieć. Przede wszystkim jest cudownym człowiekiem, opiekuje się naszymi dziećmi, kiedy mamy koncerty albo więcej zajęć, czy no teraz przy okazji naszych pokazów. No była na każdym pokazie, współtworzyła ten pokaz, pomagała nam i artystycznie i jest takim naszym wsparciem. Za każdym razem, jak mamy gorszy dzień albo coś tam nie wychodzi, to zawsze jest przy nas i myślę sobie, że oprócz tego, że my upiękniamy świat, to są takie osoby, takie anioły, które ten świat wzbogacają i ona jest, nasza Bożenka jest jednym z tych aniołów i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli robić to, co robimy teraz, czy to edukacyjnie, czy to ja artystycznie, gdyby nie było jej z nami. I ja jej bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że będzie z nami zawsze i oby więcej takich ludzi na ziemi.
1: O swojej pasji opowiadała dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. I w ten sposób kończymy tę godzinę naszego programu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Bieganie, spacery, jazda na rowerze i rolkach. Każdą z tych aktywności można zapisać w specjalnej aplikacji i rywalizować o nagrody. W Podlaskiem działa apka promująca zdrowie i aktywność fizyczną kobiet. Szczegóły tego tematu już za chwilę w naszym programie. Powiemy też m.in. o dofinansowaniu w wysokości blisko 36 milionów złotych, które trafi do 15 podlaskich samorządów na inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Zastanowimy się też nad przyszłością turystyczną Podlaskiego. Zaprosimy Was ponadto na przegląd wydarzeń tygodnia, który przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od zachęcenia Was do zdrowszego trybu życia. Bieganie, spacery, jazda na rowerze i rolkach. Każdą z tych aktywności można zapisać w specjalnej aplikacji i rywalizować o nagrody. W Podlaskiem działa apka promująca zdrowie i aktywność fizyczną kobiet. Nazwa i hasło aplikacji to Aktywne Podlaskie w związku ze sportem. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają Województwo Podlaskie oraz Podlaska Rada Kobiet. Pomysłodawczynią kampanii jest Katarzyna Karpińska-Piechowska.
8: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIf stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się. Kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody.
7: W akcję zaangażowała się też Jowita Chudzik z Rady Miejskiej Białegostoku.
9: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można się siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów.
7: Chęć wzięcia udziału w rywalizacji zgłosiła też szefowa Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako oraz aktorka Katarzyna Herman.
10: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności.
11: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą, i kulturą fizyczną. I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
10: Biorę to wyzwanie, rywalizujmy. I zapraszamy Państwa do rywalizacji.
7: Do udziału w akcji i wspólnego ruchu zachęca m.in. ambasadorka akcji, utytułowana lekkoatletka Kamila Lićwinko.
12: Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać, szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
7: Z profilaktycznego wymiaru akcji cieszy się marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
13: Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, nasza mistrzyni pani Kamila Lićwinko, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się.
7: Mówił marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Na uczestniczki czeka również wspólne wyzwanie pokonania 1000 kilometrów dla podlaskiego. Strona internetowa

0: kraju otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Ale to co ważne, gdybyśmy popatrzyli na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. Ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. Samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o Łapach, no to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie 1 000 000 złotych, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju.
1: Dzięki dotacji możemy te pieniądze, które wydalibyśmy na utrzymanie dróg i chodników, przeznaczyć na coś innego. Cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
2: To jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać. To są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów, układy mostowe. To wszystko wchodzi w skład elementów, które my musimy utrzymywać na wysokim poziomie właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mogli chwalić się tym, że w Białymstoku jeździ się po prostu dobrze. A te dodatkowe środki tylko nam w tym pomagają.
1: Mówił zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim. Remonty i budowy dofinansowane z rezerwy subwencji na rok 2026 muszą zakończyć się jeszcze w tym roku. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, co zrobić, gdy znajdziemy martwego dzikiego ptaka. Zachęcimy Was do badań profilaktycznych. Powiemy też o tym, jaki zabytkowy budynek został ponownie wystawiony na sprzedaż w Białymstoku i ile trzeba mieć pieniędzy, aby stać się jego właścicielem. Oraz o tym, gdzie pojawił się nowy widzimisię.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam.
5: O zgłaszanie przypadków znalezienia padłych dzikich ptaków apeluje lekarz weterynarii w Białymstoku. To dlatego, że jest coraz więcej przypadków grypy ptaków. Tylko w tym roku stwierdzonych ponad 220. Dlatego, gdy znajdziemy martwego ptaka, należy zachować

0: Choć ostrożność, nie dotykać go i wezwać służby. Jest taniej, ponad złotówkę za litr benzyny i oleju napędowego. Znów działa rządowy program Ceny paliwa niżej.
1: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
2: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd by opuścił ceny. Wie pan. Niech dadzą te 5,19, które wysyłali.
3: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
0: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen i na stacjach także w Białymstoku dziś litr 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesla 7,88. Zamiast jazdy autem warto wybrać spacer, bieg, rolki albo rower. Tym bardziej, że rusza wyzwanie dla podlasianek, a mogą pobrać specjalną aplikację, a pokonane kilometry wymienić na nagrody. Za inicjatywą stoi Podlaska Rada Kobiet, działająca przy marszałku Łukaszu Prokorymie.
4: Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
0: Celem jest wspólny wynik 1000 km dla Podlasia. A panie, które skończyły 45 lat, mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Do profilaktyki raka piersi zachęca Białostockie Centrum Onkologii wspólnie z Jagiellonią Białystok. Dlatego różowe wstążki, symbol walki z nowotworem, znalazły się na szalikach klubowych Jagiellonii. Do badań w październiku, ale nie tylko, zachęca także podlaskie NFZ. Fundusz opublikował na swojej stronie internetowej dokładne informacje o tym, gdzie w regionie w tym miesiącu można wykonać mammografię w mammobusach. Warto, bo badanie to pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. A to szansa na krótsze, łagodniejsze i skuteczne leczenie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej sukcesywnie usuwają z białostockich ulic nieużywane pojazdy, bo wraki nie tylko zajmują miejsca parkingowe, ale mogą też ograniczać widoczność i burzą estetykę osiedli. Mądrowi reagują na zgłoszenia mieszkańców. Jeżeli więc ktoś zauważy auto, które od dłuższego czasu stoi nieużywane i niszczy je, warto to zgłosić. Pomoc w codziennych czynnościach, zrobienie zakupów czy wspólne wyjście na spacer albo do klubu seniora. Na sfinansowanie takiego wsparcia dla osób po 65 roku życia pozwala bon senioralny. Szczegóły nowego rządowego programu przedstawił w Białymstoku wojewoda podlaski. Jak mówi Jacek Brzozowski, do końca tego roku skorzystają z niego 34 podlaskie gminy.
5: To przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego, co powinno nam pomóc udzielić wsparcia 171 potrzebującym seniorom.
0: Wsparcie dla seniora będzie bezpłatne. Sporo, bo ponad 25 milionów złotych musi z kolei wyłożyć chętny na zakup gmachu przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Uniwersytet ponownie wystawił na sprzedaż swoje dwie nieruchomości. Druga to budynek przy Liniarskiego. Tu cena jest niższa, 8 milionów 600. Mamy też nowy wynik, jeżeli chodzi o liczbę białostockich widzimisiów. Dołączył do nich golfista. Jest na polu golfowym w ośrodku sportowym Zawady. A ponad 40 milionów złotych kosztowała budowa nowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy Wiewiórczej. Jest już oficjalnie otwarty i interesanci mogą korzystać z jego usług. No to na koniec budynek, który został nominowany w pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu polskich zamków i pałaców. Na tytuł najpiękniejszego w kraju szansę ma Białostocki Pałac Branickich. Głosowanie jest do połowy października.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: W ostatnich latach nasze województwo nie było najpopularniejszym kierunkiem wypraw i wycieczek. Na szczęście zmienił to działający od wiosny ubiegłego roku Podlaski Bon Turystyczny, obecnie Czek Turystyczny, o czym przypomniała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
8: Mam nadzieję, że ten Czek Turystyczny, który został ponownie uruchomiony wspólnie również z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspomoże okres posezonu, że będzie więcej gości właśnie w tym okresie, w tym pięknym jesiennym czasie. Ten rok, myślę, mimo że mamy dopiero za sobą 9 miesięcy, zaliczymy do bardzo udanych. Polska postrzegana jest jako kraj bezpieczny, niezwykle atrakcyjny, czysty, ze świetną, jeśli nie najlepszą na świecie jakością usług i w proporcjach do ceny jest to bardzo dobra relacja.
6: Jak dodała Magdalena Krucz, Polacy uwielbiają odpoczywać w swoim kraju.
8: Cieszy on się bardzo dużą popularnością wśród Polaków. Widzimy ten trend już od kilku lat. Odwiedzamy różne zakątki Polski bardzo często i w dużych ilościach, ale również turyści zagraniczni nas kochają. To widać w mediach społecznościowych, gdzie jest mnóstwo relacji od influencerów, którzy właśnie w sposób taki bardzo pozytywny mówią o naszym kraju. I mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych opinii, uwag, a tym samym coraz więcej tych turystów, którzy będą do nas przyjeżdżali, Polaków, którzy będą jeździli po Polsce, mimo iż no dość blisko tutaj, może nie przy tym regionie, ale generalnie Polska Wschodnia dotknięta jest przez wciąż konflikt trwający w Ukrainie. Niemniej jednak nie przeszkadza on temu, że postrzegani jesteśmy i jest to oczywiście prawda jako kraj niezwykle bezpieczny.
6: Magdalena Krucz pytana o to, jak postrzegane jest Podlasie i nasza turystyka z perspektywy krajowej, przyznała, że nie jesteśmy co prawda w pierwszej trójce. Nie mamy gór, nie mamy morza.
8: Ale zyskuje na popularności. Właśnie ta atrakcyjność, ta ilość produktów, ale przede wszystkim autentyczność. To, co można w tej chwili, turysta chce doświadczać. Już nie chce jechać od punktu do punktu, zjeść gdzieś posiłku, chce doświadczać. I chyba nie ma lepszego województwa, lepszego regionu, który może zaoferować tą autentyczność. W związku z tym popularność jest coraz wyższa i mam nadzieję, że przyszłoroczne statystyki pokażą, że region podlaski będzie no przynajmniej w pierwszej piątce.
6: Jak sytuację widzi z kolei marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym?
9: Ta kadencja samorządu rozpoczęła się przed wakacjami 2024 roku i razem z panem marszałkiem Bogdanem Dyjukiem, z panem przewodniczącym Cezarym Cieślukowskim, z panią prezes Katarzyną Sadowską zderzyliśmy się z wielkim problemem branży turystycznej, z totalną zapaścią, z brakiem turystów w naszym regionie. Wynikało to z zamkniętych przejść granicznych, z muru na naszej granicy z Białorusią, z tego wizerunku województwa jako miejsca niebezpiecznego. I szanowni państwo, dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu, z Polską Organizacją Turystyczną, udało nam się ten trend odwrócić. Pomogły nam temu nasze też regionalne pomysły, nasze produkty lokalne, takie jak Podlaski Bon Turystyczny, jak program Poznajemy Podlaskiem, jak turystyczna ósemka i dane, które już dzisiaj wiemy. Rok 25 to był rok, kiedy mieliśmy o 54% wzrost ilości noclegów w naszym województwie. Ten rok będzie rokiem, kiedy odnotujemy kolejny wzrost. Szacujemy, że to będzie na poziomie około 20%. To pokazuje, że te pomysły i ta współpraca, o której ja teraz powiedziałem, przyniosła efekty dla naszego regionu. Chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turysty. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego. Nie konkurujemy z morzem czy z górami, ponieważ nie mamy ani morza, ani gór. Konkurujemy z tymi regionami, które tak jak my szukają turysty, który szuka spokoju, turysty, który chce pojechać do lasu, chce popływać po rzekach, pozwiedzać dany region. I tu, szanowni państwo, jesteśmy we wszystkich tych dziedzinach pod kątem takiej turystyki w ścisłej czołówce. Ale jest to co powiedziałem na początku, efekt dobrej współpracy między innymi z Polską Organizacją Turystyczną. Żeby taka współpraca mogła być, trzeba właśnie budować te mosty współdziałania, współpracy i te mosty budujemy od samego początku tej kadencji. Nie było tych mostów wcześniej i dzięki temu każdy mój wyjazd zagraniczny, czy wyjazd chociażby pana marszałka Bogdana Dyjuka, ma element obowiązkowy, a tym elementem obowiązkowym jest spotkanie z organizacją zagraniczną Polskiej Organizacji Turystycznej. I dzięki takim właśnie rozmowom, chociażby już w tym roku mieliśmy 8 wizyt dziennikarzy z całej Europy, z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, Finlandii, Norwegii, a też takie były wizyty w zeszłym roku, co powoduje, że również ten turysta zagraniczny, którego chcemy w naszym regionie widywać, przyjeżdża, widzimy już go, a to właśnie dzięki temu, że możemy dzięki przychylności Polskiej Organizacji Turystycznej na każdym naszym wyjeździe zagranicznym z przedstawicielami tych zagranicznych oddziałów spotykać się i te wsparcie otrzymujemy i dzięki temu możemy także promować nasz region poza jego granicami.
6: A co na to sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś?
10: Widać, że region sobie dobrze zdefiniował jakby ten problem i bardzo mocno postawił od 2024 roku na promocję trochę inną. My to teraz wspieramy tym czekiem. Sam jestem bardzo ciekawy, jak w tych czterech województwach, w których ten czek jest realizowany za zgodą polskiego parlamentu, bo polski parlament, jak państwo wiecie, dodał nam pieniądze na to, na ten nasz pomysł, który przedstawiałem w parlamencie i Sejm i Senat uznał to działanie za korzystne. Mam nadzieję, że to pokaże właśnie te kolejne wzrosty 20%. A co dalej? No dalej potrzeba temu regionowi niewątpliwie do pełni szczęścia uspokojenie sytuacji międzynarodowej. Bo to, że jesteśmy postrzegani jako destynacja bezpieczna, tak. ale ktoś musi tutaj przyjechać i wtedy mówił, wow, tu jest bezpiecznie, tu jest czysto. Ale niekoniecznie z perspektywy Ameryki Północnej czy Azji może tak pomyśleć, będąc tam. Dopiero z tym bezpieczeństwem zmierzy się, kiedy przyjedzie tu, do Augustowa i będzie miał taką opinię. Więc wierzący niech się pomodlą, żeby się to wszystko skończyło, niewierzący niech trzymają kciuki. To jest potrzebne niewątpliwie całej polskiej turystyce, żebyśmy jeszcze szybciej i jeszcze mocniej dążyli do tego, żeby przekroczyć w najbliższej przyszłości 200 miliardów złotych do budżetu z sektora turystyki. Jak Państwo wiecie, różnie licząc 165-180 miliardów w 2025 roku i to dynamicznie teraz jakby tą granicę przeskoczymy w 2026, to już jest przesądzone po tych 9 miesiącach. Jest się z czego cieszyć, jest ku temu sposobność, żeby świętować, ale też chcemy, podobnie jak rok temu w Kołobrzegu, zastanowić się, co by tu jeszcze poprawić, jaki kierunek horyzontalny przyjąć dla polskiej turystyki i będzie dużo praktycznych według mnie wniosków. Największym wyzwaniem przed sektorem turystyki, który jest do 2035 roku, to jest jedna rzecz. Musimy w granicach między 200 a 100 tysięcy więcej przygotować osób do pracy w sektorze. Niebywałe. Jak to zrobić? I tutaj współpraca z innymi resortami jest potrzebna od zaraz. Ze szkołami zawodowymi, rzemieślniczymi. Tej świadomości według mnie polski rząd nie posiada w pełni i teraz musimy my, jako Ministerstwo Sportu i Turystyki, z naszymi interesariuszami bardzo mocno postawić jeszcze w tym roku tą kwestię. To jest wielki konkret, który stoi przed nami i na pewno wyzwanie.
6: Mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.
7: Edukacja w Białymstoku.
6: Ponad 1 100 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych trafi do 16 placówek z województwa podlaskiego oferujących opiekę nad najmłodszymi, mówi wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski.
11: Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3. To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
6: Roman Kiedyś, burmistrz Hajnówki.
12: Żłobek samorządowy w Hajnówce istnieje od 2019 roku. Powstał w związku z potrzebą tutaj naszych mieszkańców, żeby tutaj była bezpieczna opieka dla właśnie najmłodszych naszych. Jak co roku staramy się ten nasz żłobek uatrakcyjniać, modernizować. W 2025 roku żeśmy wyremontowali plac zabaw, pozyskaliśmy na ten cel 300 tysięcy złotych, wybudowaliśmy nowe urządzenia do zabaw, przede wszystkim na bezpiecznej nawierzchni, żeby dzieci się czuły właśnie przede wszystkim bezpiecznie. Obecnie żłobek liczy 104 miejsca, w tym roku Częstsza żłobka 86 dzieci. Jak wspomniałem, co roku staramy się modernizować. W tym roku się bardzo cieszę, że przystąpiliśmy tutaj do programu zmodernizowania właśnie sal sensorycznych. Na ten cel pozyskaliśmy tutaj z programu rządowego ponad 66 tysięcy. Myślę, że to będzie służyło dla najmłodszych poznawania tutaj świata, doświadczania od najmłodszych lat właśnie tutaj przez zmysły, ale również i dla kadry, która będzie mogła prowadzić nowe zajęcia.
6: Z dofinansowania żłobków cieszy się też wójt gminy Sokoły, Radosław Choiński.
13: Cieszę się, że jako przedstawiciel gmin wiejskich mamy możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań i że te środki trafiają właśnie na gminy wiejskie. 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście wyposażyć. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń. I to jest budujące, z tego się cieszymy, liczymy na dalsze wsparcia i bardzo serdecznie dziękujemy. Niech te środki będą jak najlepiej wykorzystane z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach.
6: Mówił wójt gminy Sokoły Radosław Choiński.
7: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
6: Blisko 3 miliony złotych trafi do 11 podlaskich samorządów na projekty rewitalizacyjne. Co za to zostanie zrobione? Między innymi góra saneczkowa nad zalewem, mobilna scena na plenerowe imprezy, profesjonalna kabina do nagrywania podcastów w bibliotece czy nowe otoczenie wiejskiej świetlicy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił, że te dofinansowania to zasłużona premia za aktywność lokalnych władz.
9: Zazwyczaj spotykamy się i przekazujemy sobie umowy, czy to z funduszu regionalnego, czy z funduszu społecznego, czy z RLKS-u. Dzisiaj mówimy o środkach dodatkowych. To nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. To są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są to dodatkowe środki europejskie, prawie 4 miliony złotych dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. To takie bonusowe środki. To jest tak, że te plany są takim także elementem współpracy pomiędzy gminą a województwem, bo gminy te plany tworzą, a województwo te plany opiniuje. Prawie 4 miliony złotych, 11 gmin. Mamy już w województwie 31 gmin, które takie gminne plany rewitalizacji przyjęły. Wierzę, że kolejne będą szły tym dobrym tropem, ponieważ to także daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków europejskich. 11 gmin dzisiaj otrzymuje takie umowy, które są już podpisane w sposób elektroniczny. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
6: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na społeczny wymiar przyznanych dotacji.
14: Te granty na rewitalizację zostały przeznaczone dla gmin, które posiadają gminne programy rewitalizacji, a więc jest taki gmin w województwie podlaskim 28, a więc dodatkowy bonus właśnie dla tych, którzy podjęli trud stworzenia tych programów. Myślę, że to będzie zachęcające również dla innych gmin w naszym województwie. A ja jeszcze się cieszę z tego, że te granty, które są dzisiaj przeznaczane, to związane są generalnie z życiem społecznym, z życiem kulturalnym w ramach obszarów gminnych na stworzenie infrastruktury tego typu.
6: O planowanej inwestycji opowiada zastępca wójta gminy Bargłów Kościelny Marcin Rogowski.
15: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiatr, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami.
6: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Gratuluję wszystkim gminom, które napisały, przygotowały gminne plany rewitalizacji, które są już wpisane w tym wykazie i dzięki temu można właśnie aplikować dodatkowe środki. To jest właśnie taka nagroda za ten trud włożony w te plany. W ramach tego projektu zostały nam jeszcze środki i będziemy planować kolejny nabór na działania społeczne.
6: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Woda, żywność, leki, latarka, radio i naładowany powerbank. To podstawowe elementy domowego przygotowania na sytuacje kryzysowe. Aby zachęcić mieszkańców województwa podlaskiego do bycia gotowym na ewentualny brak prądu, wody albo dostępu do podstawowych produktów, powstała kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem Babcia Kryzysia. Dzięki filmikom, ulotkom i plakatom będzie można dowiedzieć się, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od przygotowania wiedzy i prostych nawyków. Tak ważnym elementem wpisanym w program ochrony ludności i obrony cywilnej jest właśnie edukacja. Zależy mi na tym, aby każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało, jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas
11: na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna oparta na gruntownej wiedzy stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę. Babcie Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, ulotkach, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami Babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
6: Anna Trochimczuk.
18: Gotowanie mi lepiej wychodzi jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babć, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich wiadomości i swoich takich przepisów innym.
6: Kampania zwraca również uwagę na psychologiczny aspekt przygotowania do sytuacji kryzysowych, mówi psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego Justyna Baluk.
19: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci Kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
6: Kampania Babcia Kryzysia jest elementem programu ochrony ludności i obrony cywilnej, dodaje wojewoda Jacek Brzozowski.
11: Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przygotowywała już przynajmniej dwa duże ćwiczenia, które odbyły się na terenie całego naszego regionu. Pierwsze dotyczyły udzielania pierwszej pomocy. Wiele wydarzeń odbywało się w plenerze. Drugi trening, który odbyliśmy, dotyczył systemów alarmowania i ostrzegania, także przygotowywania plecaka ewakuacyjnego czy walki z dezinformacją w mediach społecznościowych. Bywałem w wielu punktach i widziałem po prostu żywe zainteresowanie ludzi. Ale myślę, że naszym obowiązkiem jest także wychodzenie do ludzi. To są spotkania w szkołach, za chwilę będę spotykał się z uniwersytetami trzeciego wieku, więc są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć.
6: Poproszony przez dziennikarzy o podsumowanie, jak się zachować na wypadek sytuacji kryzysowej, Jacek Brzozowski dodał.
11: Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia w kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia w kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
6: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
6: Władze województwa podlaskiego rozpoczęły prekonsultacje dotyczące strategii rozwoju regionu. Będzie to kilka spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firmy. To w najbliższych dniach, a w przyszłym roku odbędą się szerokie konsultacje wśród zainteresowanych mieszkańców. Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
20: Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. Sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy. Będziemy się starali to przepisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 28-34 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
6: Aktualizację strategii przygotowuje zespół ekspertów pod kierownictwem ekonomisty profesora Roberta Ciborowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
21: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo, my wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
6: A w jakim kierunku ma przebiegać ta aktualizacja strategii?
21: Niektóre rzeczy zostają te same. To znaczy wszystko zaczyna się od gospodarki, a więc na pewno przedsiębiorczość, na pewno rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Tego nam brakuje. Oczywiście wokół tego budujemy całą otoczkę produkcyjną, tak to nazwijmy, prawda? A więc gospodarka. Druga kwestia to są sprawy społeczne. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Demografia jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Oczywiście jeśli pierwszy problem, a mianowicie gospodarka będzie słaba, to i pewnie ten drugi nam się nie rozwinie, a więc trzeba to ze sobą powiązać. No i trzeci obszar, który pojawił nam się niedawno, a który też musimy rozwinąć moim zdaniem na fundamencie też gospodarczym, w dużym stopniu gospodarczym, to jest kwestia bezpieczeństwa. No, znaleźliśmy się w czasach, jakich się znaleźliśmy. Mamy dużo różnych działań, które dotyczą tego, że nasze położenie jest położeniem granicznym, a więc silna gospodarka, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, oczywiście usługi publiczne, ale nie będę tego rozwijał już w szczegółach, bo się Państwo domyślają. Natomiast na pewno gospodarka, na pewno demografia i na pewno bezpieczeństwo to są te trzy elementy kluczowe. Oczywiście my to pokażemy w szczegółach, bo takie ogólne hasła nie wszystko wyjaśniają, ale wokół tego będziemy koncentrować całe nasze działania.
6: Karol Pilecki, szef Komisji Skarbu i Finansów w Sejmiku Województwa Podlaskiego.
1: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. Dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
6: Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
2: Rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, a samo zamknięcie dokumenty, czyli aktualizacja strategii powinna być już zamknięta do końca 2027 roku.
6: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
7: Ważne w Białymstoku.
6: Białostoczanie przesiedli się właśnie do nowoczesnych autobusów, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
22: Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe autobusy. Tym razem są to autobusy spalinowe, jest ich 28 w trzech spółkach firmy Solaris. Są to autobusy typu miękka hybryda, mild hybrid. To oznacza, że troszeczkę mniej palą paliwa. Oczywiście one są zgodnie z normami europejskimi Euro 6. Są zakupione z budżetu miasta. Łączna kwota to ponad 65 milionów złotych. Jeden autobus to około 2 miliony 350 tysięcy. Z uwagi na to, że są to autobusy długie, przegubowe, ten podział na spółki nastąpił w miarę ich zapotrzebowań, czyli 13 do właśnie KPKM-u, gdzie się znajdujemy, 12 do KPK. No i z uwagi na to, że akurat KZK obsługuje trasy, gdzie wystarczą autobusy w większości krótkie, tam trafiły 3 autobusy. Odnawia nam się bardzo mocno flota. We wszystkich trzech spółkach to 288 autobusów. Jeżeli weźmiemy, że mamy 50 nowych autobusów elektrycznych, teraz 28, czyli jest już 78 i w następnym roku, to mniej więcej w drugim kwartale, mamy podpisane już umowę, będzie kolejnych 60 elektryków, czyli prawie 140 autobusów, czyli tak naprawdę połowa floty będą nowe autobusy.
6: Nową flotę białostockich autobusów wychwalał prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Są tacy studenci, którzy nie tylko mają dobre oceny, ale też próbują zmienić świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Uwaga, nabór wniosków potrwa jeszcze tylko do 15 października. To nie tylko finansowe wsparcie, choć to bardzo istotna rzecz, ale także dowód, że talent, pracowitość i zaangażowanie się opłacają. Warto więc zawalczyć o te szanse i pokazać, że ciężka praca jednak, chociaż czasem, popłaca. Przypominam, wnioski o stypendia można składać do 15 października, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
7: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
6: Gdy za wschodnią granicą wciąż nie brakuje napięć, bezpieczeństwo przestaje być tematem wyłącznie dla wojska i służb. Coraz częściej staje się wyzwaniem dla biznesu. Dlatego eksperci od bezpieczeństwa będą szkolić przedsiębiorców zrzeszonych w dwóch ważnych krajowych klastrach – Evoluma i Polskim Klastrze Budowlanym. To kolejny krok w realizowanym od lutego przedsięwzięciu pod hasłem Sojusz dla Regionu. Inicjatywa ma pomóc podlaskim firmom odnaleźć się w nowych realiach gospodarczych. gospodarczych i skuteczniej uczestniczyć w dużych projektach, także tych związanych z obronnością czy technologiami podwójnego zastosowania. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano właśnie porozumienia o współpracy. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Evoluma, Polskiego Klastra Budowlanego, Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego oraz marszałek województwa Łukasz Prokorym. Jak podkreślił, Sojusz dla Regionu już przynosi pierwsze efekty, a współpraca biznesu i ekspertów od bezpieczeństwa ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom jeszcze odważniej sięgać po nowe możliwości rozwoju.
3: Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min, blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd, bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych, one są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez ten pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów współpracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do Sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego, dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą i właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
6: Mówi wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa.
4: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako krajowy klaster kluczowy od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw. Dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która odbędzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tą konferencję konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy, funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju, dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
6: Prezes klastra Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
0: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use, ma potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych. Natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
6: Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako.
5: Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opierają na 3 solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także my mieszkańcy. będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
6: Ariadna Leśniewska, dyrektorka do spraw operacyjnych z firmy Vision Cup.
8: My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne, i zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę.
6: Członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, wiceprezes firmy Witraż Robert Mucha.
10: Bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczane m.in. do jednostek wojskowych. Chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
6: Przewodniczący Rady Polskiego Klastra Budowlanego, prezes zarządu firmy Palisander, Sławomir Żubrycki.
12: Wyobraźcie sobie Białystok przez miesiąc bez prądu albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronów. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody, bez energii damy radę, bo 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. To jest rzecz ważna, żeby, nie wiem, jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi, a my szykujemy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego.
6: Mówił prezes firmy Palisander Sławomir Żubrycki.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój.